cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: jest Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda, po lecie skończył się luz.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordę.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimno. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nawalne opady ponownie pokazały problemy z odprowadzaniem wody w części Inowrocławia. Władze miasta i PWiK wyjaśniają, dlaczego szczególnie narażony jest rejon ulic Milenijnej i Wierzbowej oraz jakie działania są podejmowane. Co powiedzieli podczas konferencji? Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, której tematem jest to, z jakimi problemami mierzy się miasto Inowrocław podczas intensywnych opadów deszczu, z czego one wynikają, jakie działania są podejmowane i co jeszcze można zrobić, żeby lepiej przygotować się na podobne sytuacje w przyszłości. Są z nami obecni prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajok.
3: Dzień dobry.
2: Zastępca prezydenta miasta Inowrocławia Szymon Łebski.
4: Dzień dobry.
2: Prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Inowrocławiu Janusz Radzikowski. Ja nazywam się Daria Kniesiak-Maniewska, jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Poproszę, żeby głos zabrał pan prezydent Arkadiusz Fajok.
3: Tak, witamy państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, spotkaliśmy się po kilku dniach tak naprawdę reakcji naszych i krótko mówiąc pomocy dla mieszkańców i sprzątania również terenów, które uległy pewnej degradacji po nawalnych deszczach, które również nawiedziły Inowrocław, zresztą no, tak naprawdę w większości kraju były widoczne, występowały. Blisko dwa tygodnie temu taka ulewa również nawiedziła Inowrocław i mieliśmy różnego rodzaju problemy. Oczywiście to się też gdzieś szerokim echem medialnym odbiło, ale dla nas najważniejsza była pomoc mieszkańcom. Sami państwo też relacjonowaliście z różnych miejsc w Inowrocławiu różnego typu zdarzenia, o których dzisiaj też chcieliśmy troszeczkę powiedzieć. Dla nas najważniejsze z perspektywy tych kilku dni po ulewie jest to, że mieszkańcy zostali przez nas bardzo dobry w mojej ocenie sposób zabezpieczeni z perspektywy spółek, z perspektywy pracy naszych pracowników służb różnej maści, aby doprowadzić te tereny, które zostały zalane i uległy pewnej degradacji, zostały doprowadzone do stanu przed ulewą, a może nawet i lepiej, o których zaraz w szczegółach bardziej tutaj wypowie się, więcej powie pan prezes Radzikowski. Szanowni państwo, byliśmy na miejscu te blisko dwa tygodnie temu, akurat właśnie w tym zestawieniu był i pan prezes, i pan prezydent, spotkać się z mieszkańcami. Faktycznie mówimy tutaj o rejonie ulicy Maruleskiej, ulicy Milenijnej i Wierzbowej. Tam faktycznie jest taki punkt, o którym też będziemy za chwilę tutaj szerzej mówić, miasta, który na pewno zasługuje na wzmożone działania w kierunku jakby udrożnienia tego całego systemu i aby do takich sytuacji oczywiście więcej nie dochodziło. Mieszkańcy wiele lat czekają na pewne działania i takie informacje też do nas spłynęły właśnie podczas między innymi tych spotkań. Byliśmy tak naprawdę i w sobotę, kiedy ten deszcz nastał, ale też i w poniedziałek, kiedy już było po ulewie i pierwsze te oględziny jakby po tej powodzi również tych oględzin dokonywaliśmy. Rozmawialiśmy z mieszkańcami. Mamy już pewien obraz sytuacji, mamy też już pewne działania, które już podjęliśmy, realizujemy i mamy nadzieję, że one w tej chwili w jakimś stopniu też ewentualnie zminimalizują zagrożenie przy kolejnych takich nawalnych deszczach i sytuacjach, które mogą się zdarzyć, ponieważ no, niespotykana ilość deszczu spadła nam te dwa tygodnie temu w Inowrocławiu, tak jak powiedziałem wcześniej, w większej części Polski tak naprawdę. No ale mamy tutaj pewne koncepcje do rozwiązania, mamy różnego rodzaju projekty, które o których za chwilę pan prezes Radzikowski również państwu powie. Jesteśmy po tych spotkaniach z mieszkańcami, mamy jakby tutaj ustalone kolejne spotkanie, które ma też spowodować pewne wyjaśnienie sytuacji, ale też no, podjęcie konkretnych działań, aby to miejsce faktycznie nie było tak mocno zagrożone jak do tej pory. No tak jak powiedziałem, podejmujemy pewne działania, mamy pewne koncepcje, chcielibyśmy się z państwem oczywiście też podzielić. Nie chcemy się tutaj absolutnie tłumaczyć, bo to nie jest miejsce, a chodzi bardziej o to, żeby właśnie przedstawić to, co jest w planach. To, co też było w planach, a nie zostało niestety zrealizowane. ale nie będziemy patrzeć w przeszłość, chcemy patrzeć w przyszłość. Mamy tutaj pewną prezentację, o której też szerzej powie pan prezes Radzikowski. Bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, tak powiedział Pan. Oczywiście. Dziękuję. Tak powiedział Pan Prezydent, proszę Państwa, my nie szukamy winnych. My mówimy o tym, jakie mamy problemy i w jaki sposób najszybszy chcielibyśmy rozwiązać te problemy. Proszę Państwa, tak naprawdę ten deszcz nawalny, który przeszedł przez Inowrocław, może jeszcze dopowiem Państwu, że każdy z Państwa tą prezentację moją otrzyma. Nie ma problemu, my ją Państwu możemy przekazać. Pani Rzecznik na pewno ją przekaże. Także wszystkie te elementy tu zawarte Państwo otrzymacie. Proszę Państwa, ten deszcz nawalny, który tak naprawdę, mówiąc tak bajkowo, spadł z nieba, niestety przyprawił nam wiele, wiele problemów. Nam jako przedsiębiorstwu, ale przede wszystkim mieszkańcom. Proszę Państwa, chcielibyśmy zdiagnozować, co było tego przyczyną, jak również pokazać Państwu, jaki jest problem mieszkańców ulicy Milenijnej i ulicy Wierzbowej. Jest to ulica, która jest zlokalizowana w tak zwanym najniższym punkcie zaniżenia. Jeżeli patrzymy na deszcz, ten płynący drogą Maruleską, jak i Wierzbową i Milenijną, to patrzymy sobie w ten sposób, zobaczmy jedną rzecz. W górnej części macie Państwo rzędną wysokości ulicy Maruleskiej, mamy 97 metrów, ulicę Milenijną i Wierzbową to jest 88 i tutaj Wierzbowa 87. Czyli widzimy jedną rzecz, że całość wód opadowych, my nie mówimy tu o kanalizacji, mówimy to o wodzie opadowej, która płynie ulicą. To jest powierzchnia, która w jakiś sposób sobie przy takim deszczu nawalnym staje się rzeką. I niestety te dwie ulice są najbardziej narażone na wody opadowe. Jak Państwo widzicie, całość tego deszczu spływa w kierunku tych dwóch ulic. Proszę Państwa, nie ukrywajmy jednej rzeczy, że system kanalizacji zarówno deszczowej, jak i sanitarnej jest w tym obszarze przeciążony. To jest system, który był budowany w latach 50. i był przede wszystkim potrzebny dla osiedla Piastowskie. Nikt wtedy nie marzył o tym, że powstaną setki domów w okolicach tych osiedli, że ludzie będą chcieli się osiedlać, rozbudowywać i tak dalej. Niestety w tych wcześniejszych latach miasto Inowrocław, podejmując uchwały o planach miejscowych, zapomniało o planach inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury technicznej. Ale nie chciałbym tu szukać winnych. Idziemy dalej, proszę Państwa. Kolejnym problemem, jaki dzisiaj jest, tak naprawdę to jest to, że kolektor, który odbiera wszystkie te wody, on odbiera nie tylko z ulicy Maruleskiej, ale to jest cały zespół ulic, takich jak Kątna, Lipowa, Wrzosowa, Konwaliowa. Tu długo by jeszcze o tym mówić. I to wszystko trafia do jednej zlewni, jednego jak gdyby przewodu. I proszę Państwa, idąc dalej, w jakiś sposób, jaka jest kwestia? Najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest kwestia przepustowości. Wiadomo, że z takiej powierzchni dużej szybnicy, jeżeli coś chcemy wtłoczyć w mniejszą, to się nie uda zmieścić w tak krótkim okresie, jeżeli mamy do czynienia z deszczem nawalnym, a wiecie Państwo, że ilość, która spadła tej wody, to była rzędu 75-100 metrów. Nie spotykana nigdy u nas tak naprawdę w ostatnim okresie tak dużego deszczu. I to spowodowało właśnie przeciążenie tego układu kanalizacyjnego. Państwa, co jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego? Bo tutaj mieszkańcy tłumaczą to w ten sposób, że czyszczone studzienki, w jakiś sposób drenaże i tak dalej. Proszę Państwa, cały układ kanalizacyjny, mówimy o tej kanalizacji deszczowej, w drogach miejskich jest zlecany przez miasto na rzecz naszego przedsiębiorstwa i tu staramy się na bieżąco czyścić wszystkie te wpusty. Jest inny problem, że mamy też innych zarządców nieruchomości. Wiecie Państwo, ile jest obszarów wielkopowierzchniowych, tak? Dużych sklepów, marketów i tak dalej. My jako przedsiębiorstwo na początku tego roku zrobiliśmy takie spotkanie z wszystkimi zarządcami. Mówimy tu o KSM-ie, mówimy tu o różnych innych zarządcach dróg, jak również obiektów i prosiliśmy o jedną rzecz, żeby te studzienki były na bieżąco czyszczone. Jak wiecie Państwo, nie wszyscy do tego przyłożyli się w odpowiedni sposób. Tak miasto te kroki i tą rękawiczkę jak gdyby podjęło, tak pozostali, no niestety nie. Proszę Państwa, jak chcemy w jakiś sposób rozwiązać te wszystkie problemy związane z przyszłością? I jakie kroki będziemy starać się podejmować? Ja tu jeszcze wrócę do tak zwanych zaniedbań wynikających z rowu marleskiego. Choć to miasto jest odwadniane tak naprawdę do rowu rąbińskiego, tego w tej części solankowej, ale większość miasta jest odwodniona do rowu marleskiego. I tak jak w części miejskiej ten rów jest na bieżąco czyszczony, udrażniany, tak, niestety w części tej, przepraszam, gminnej, no niestety wygląda tak, jak Państwo to widzicie na tych wszystkich załączonych obrazkach, on nie jest po prostu drożny. Jeżeli przychodzi ta duża ilość deszczu, to odbiornik nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości wody przy takim stanie, jaki tutaj Państwo widzicie, pozarastane rowy, niedrożność tych rowów i tak dalej. Państwa, pan prezydent podjął szybkie działania związane z rozmowami z wójtem gminy Wrocław. Pan wójt obiecał, że zleci spółce wodnej udrożnienie na jesień tych, jak gdyby, drożności tych przewodów tego rowu. Jednakże z panem prezydentem chcemy zorganizować takie spotkanie, jeszcze jedno z panem wójtem, żeby konkretnie z datami, żebyśmy mogli wiedzieć, kiedy te działania będą podejmowane. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że również kanalizacja, ta ogólnospławna tak naprawdę, wpływa do Inowrocławia, z gminy Inowrocław. I my tak naprawdę musimy podjąć sobie pewne wyzwania, czy jesteśmy w stanie jeszcze dalej odbierać kanalizację i deszczówkę łącznie z gminy, jeżeli gmina nie będzie chciała wspomóc nas w udrożnieniu tego odbiornika, czyli rowu marleskiego. Państwa, jaka jest kwestia wód opadowych i lat wcześniejszych? Pamiętacie Państwo, że się dużo dyskutuje, że Bydgoszcz z tym sobie poradziła, dostała środki zewnętrzne na modernizację systemu deszczówki, na retencję, Toruń. Proszę Państwa, w latach 2021-2022 rzeczywiście były takie programy, które dotyczyły odwodnień i retencji miast. Jednakże nasze miasto niestety nie skorzystały z tego projektu i żadna złotówka do tego systemu niestety nie trafiła. Państwa, ja już nie chciałbym tutaj się rozwodzić na temat wód opadowych, retencji, przyłączonych obiektów w postaci dachów, całej reszty naszej kanalizacji, jak również o tym, że istnieje wiele terenów wielkopowierzchniowych, gdzie ilość wód jest bardzo duża. Ale my jako miasto będziemy chcieli zachęcać bardzo mocno, żeby mieszkańcy również też włączyli się przy pomocy systemu dotacyjnego poprzez małą retencję, czyli wody deszczowe, żeby również były zagospodarowywane na swoim terenie działki, podlewanie, cała reszta. Tu widzą Państwo na niektórych slajdach, jak wyglądają studzienki, obiektach niebędących własnością miasta, jak również po prawej stronie, co my z tych studzienek wydobywamy. Proszę Państwa, problem polega na tym i on się obnażył bardzo mocno na ulicy właśnie Marleskiej w trakcie tego deszczu nawalnego, gdzie wydobywaliśmy co z kanalizacji? Pampersy, ręczniki papierowe. Coś, co nie powinno nigdy trafiać do kanalizacji.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Dlaczego podczas intensywnych opadów część Inowrocławia jest zalewana? O przyczynach problemu przeciążonej kanalizacji i możliwych rozwiązaniach mówią prezydent Arkadiusz Fajok oraz prezes PWiK Janusz Radzikowski. Posłuchajcie sami.
4: I proszę Państwa, idąc dalej, w jakiś sposób, jaka jest kwestia? Najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest kwestia przepustowości. Wiadomo, że z takiej powierzchni dużej szybnicy, jeżeli coś chcemy wtłoczyć w mniejszą, to się nie uda zmieścić. W tak krótkim okresie, jeżeli mamy do czynienia z deszczem nawalnym, a wiecie Państwo, że ilość rozpadła tej wody to była rzędu 75-100 metrów. Nie spotykana nigdy u nas tak naprawdę w ostatnim okresie tak dużego deszczu. I to spowodowało właśnie przeciążenie tego układu kanalizacyjnego. Państwa, co jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego? Bo tutaj mieszkańcy tłumaczą to w ten sposób, że nieczyszczone studzienki, w jakiś sposób drenaże i tak dalej. Proszę Państwa, cały układ kanalizacyjny, mówimy o tej kanalizacji deszczowej, w drogach miejskich jest zlecany przez miasto na rzecz naszego przedsiębiorstwa i tu staramy się na bieżąco czyścić wszystkie te wpusty. Jest inny problem, że mamy też innych zarządców nieruchomości. Wiecie Państwo, ile jest obszarów wielkopowierzchniowych, tak? Dużych sklepów, marketów i tak dalej. My jako przedsiębiorstwo na początku tego roku zrobiliśmy takie spotkanie z wszystkimi zarządcami. Mówimy tu o KSM-ie, mówimy to o różnych innych zarządcach dróg, jak również obiektów i prosiliśmy o jedną rzecz, żeby te studzienki były na bieżąco czyszczone. Jak wiecie Państwo, nie wszyscy do tego przyłożyli się w odpowiedni sposób. Tak miasto te kroki i tą rękawiczkę jak gdyby podjęło, tak pozostali, no niestety nie. Państwa, jak chcemy w jakiś sposób rozwiązać te wszystkie problemy związane z przyszłością? I jakie kroki będziemy starać się podejmować? Ja tu jeszcze wrócę do tak zwanych zaniedbań wynikających z rowu marleskiego. Państwa, miasto jest odwodniane tak naprawdę do rowu rąbińskiego, tego w tej części solankowej, ale większość miasta jest odwodniona do rowu marleskiego. I tak jak w części miejskiej ten rów jest na bieżąco czyszczony, udrażniany, tak niestety w części tej, przepraszam, gminnej, no niestety wygląda tak, jak Państwo to widzicie na tych wszystkich załączonych obrazkach, on nie jest po prostu drożny. Jeżeli przychodzi ta duża ilość deszczu, to odbiornik nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości wody przy takim stanie, jaki tutaj Państwo widzicie, pozarastane rowy, niedrożność tych rowów i tak dalej. Państwa, Pan Prezydent podjął szybkie działania związane z rozmowami z wójtem gminy Dobrosław. Pan wójt obiecał, że zleci spółce wodnej udrożnienie na jesień tych, jak gdyby, drożności tych przewodów tego rowu. Jednakże z panem prezydentem chcemy zorganizować takie spotkanie, jeszcze jedno z panem wójtem, żeby konkretnie z datami, żebyśmy mogli wiedzieć, kiedy te działania będą podejmowane. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że również kanalizacja, ta ogólnospławna tak naprawdę, wpływa do Inowrocławia z gminy Inowrocław. I my tak naprawdę musimy podjąć sobie pewne wyzwania, czy jesteśmy w stanie jeszcze dalej odbierać kanalizację i deszczówkę łącznie z gminy, jeżeli gmina nie będzie chciała wspomóc nas w udrożnieniu tego odbiornika, czyli rowu marleskiego. Państwa, jaka jest kwestia wód opadowych i lat wcześniejszych? Pamiętacie Państwo, co się dużo dyskutuje, że Bydgoszcz z tym sobie poradziła, dostała środki zewnętrzne na modernizację systemu deszczówki, na retencję, Toruń. Proszę Państwa, w latach 2021-2022 rzeczywiście były takie programy, które dotyczyły odwodnień i retencji miast. Jednakże nasze miasto niestety nie skorzystały z tego projektu i żadna złotówka do tego systemu niestety nie trafiła. Państwa, ja już nie chciałbym tutaj się rozwodzić na temat wód opadowych, retencji, przyłączonych obiektów w postaci dachów, całej reszty naszej kanalizacji, jak również o tym, że istnieje wiele terenów wielkopowierzchniowych, gdzie ilość wód jest bardzo duża. Ale my jako miasto będziemy chcieli zachęcać bardzo mocno, żeby mieszkańcy również też włączyli się przy pomocy systemu dotacyjnego poprzez małą retencję, czyli wody deszczowe, żeby również były zagospodarowywane na swoim terenie działki, podlewanie, cała reszta. Tu widzą Państwo na niektórych slajdach, jak wyglądają studzienki, obiektach niebędących własnością miasta, jak również po prawej stronie, co my z tych studzienek wydobywamy. Proszę Państwa, problem polega na tym i on się obnażył bardzo mocno na ulicy właśnie Maruleckiej w trakcie tego deszczu nawalnego, gdzie wydobywaliśmy co z kanalizacji? Pampersy, ręczniki papierowe, coś, co nie powinno nigdy trafiać do kanalizacji. I tu właśnie tutaj proszę Państwa jako tutaj media, żebyście również zaangażowali się w taką akcję dla mieszkańców, żeby nie traktowali naszej kanalizacji jak śmietnika, do którego trafia wszystko. I teraz jakie działania chcemy podjąć? Proszę Państwa, od wielu lat przedsiębiorstwo posiadało dokumentację na temat wykorzystania przepompowni na ulicy Krzywoustego, to jest przy budynku KSM-u, żeby łatwiej to zorganizować przestrzennie. Tam jest stara przepompownia PWK. Tam są potężne zbiorniki Inhofa stare, które tak naprawdę na to PWK przygotowało dokumentację, ogłosiło przetarg, ale wykonało tylko częściowo to zadanie, ponieważ nigdy nie miało środków. Wychodząc naprzeciw, i to nie po tym deszczu nawalnym, proszę Państwa, tylko już dużo, dużo wcześniej, ogłosiliśmy przetarg na przebudowę tej przepompowni, aby te duże zbiorniki wykorzystać w ramach retencji. O co nam chodzi? Chodzi nam o to, że w przypadku deszczu nawalnego, żeby część tej kanalizacji i deszczówki trafiła do tych zbiorników, została czasowo jak gdyby przechowana, i po deszczu nawalnym dopiero zrzucona do kanalizacji, żeby ona dodatkowo nie obciążała systemu. Ten przetarg jest rozstrzygnięty, firma rozpoczęła już częściowo pracę, ma być zakończony tak naprawdę do końca listopada i to będzie jak gdyby część tej retencji, jaką w mieście wdrożymy, która nigdy wcześniej nie była realizowana. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to jest to, tu już przechodzę dalej, kwestia ulicy Jesionowej. W ulicy Jesionowej, proszę Państwa, jest przewężenie na głównym naszym rurociągu kanalizacyjnym, które w jakiś sposób zmniejsza przepustowość. To też kwestia nie 100 tysięcy złotych, a tu już wchodzi kwestia milionów złotych, tak, na tą realizację. Podjęliśmy takie działania, żeby ogłosić przetarg, on już jest rozstrzygnięty na dzień dzisiejszy, na udrożnienie tych odcinków w trzech ulicach, to naprawdę chodzi o ulicę Jesionową, Trójską, żebyśmy mogli mieć pełną przepustowość kanału, a nie, że jest 800, 400, 800, tak? Czyli jest blokada. Myślę, że to tak zwane udrożnienie tego w tej przepustowości poprzez nie wykopanie nowej kanalizacji, tylko udrożnienie, wstawienie do środka rękawa, takiego nadmuchiwanego, uszczelnienie, również spowoduje działania, które poprawią ten spływ wody w trakcie deszczu.
3: A jaka jest przyczyna tego przewężenia?
4: Od wielu lat, panie prezydencie, ta kanalizacja była w części zasypana betonem, jednakże przedsiębiorstwo nigdy nie miało na to środków. Państwa, i teraz przechodzimy do ulicy Wierzbowej i Milenijnej, o której powiedział pan prezydent. Proszę Państwa, i w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek pan prezydent był tam na miejscu, my też jako służby byliśmy tam na miejscu, obiecaliśmy mieszkańcom pomóc, bo my, tak jak ktoś mówił nam, że my się nie spotykamy, nie rozmawiamy, proszę Państwa, i w niedzielę, i w poniedziałek rano od razu pan prezydent wraz z wszystkimi służbami był tam na miejscu. Podjęliśmy działania, które przede wszystkim tak, doprowadziły do oczyszczenia tej ulicy. Zebraliśmy tą warstwą wierzchnię na wierzchni jako przedsiębiorstwo, tak? Następnie udrożniliśmy tak zwany kanał.

0: albo dalej nic. Ale proszę Państwa, tutaj będąc na miejscu, tak naprawdę powiem wprost. Zweryfikowaliśmy cały ten obszar i tam istnieje infrastruktura miejska, która przez wielu laty została wydzierżawiona na rzecz jakiegoś podmiotu. Dzisiaj pan prezydent Łebski podjął już działania w tym kierunku, żebyśmy udrożnili połączenie ulicy Wierzbowej, może i Milenijnej, jeżeli się uda, z tym stawem retencyjnym i następnie spuścili tą wodę opadową do naszej kanalizacji i ten sposób częściowo również odwodni w przypadku deszczu nawalnego ten spływ powierzchniowy wody po ulicy. Państwa, idąc dalej, w jaki sposób nie chciałbym tutaj Państwa, bo otrzymacie to wszystko od nas tutaj, jakie działania były podejmowane, co robimy i tak dalej. Tutaj już były takie głosy, proszę Państwa, jak pomagamy mieszkańcom. Pan prezydent niezwłocznie skontaktował się ze służbami związanymi z deratyzacją. Zostały zlecone deratyzacja, panie prezydencie, pan prezydent Łebski akurat się tym zajmował. Jak również, Państwa, było wiele głosów takich, że my jako PWiK, nie wiem, nie pomagamy i tak dalej. Ja mówię wprost, proszę się udać do mieszkańców na tę ulicę, spytać się, jaka była natychmiastowa pomoc dni następne naszego przedsiębiorstwa. My jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, u niektórych z mieszkańców na ogródkach również staramy się im pomóc, nasze służby, żeby to sprzątnąć. Reagujemy na każdy głos. I ten krytyczny, i ten pomocowy, żeby tych mieszkańców w tym problemie wspomóc i jako przedsiębiorstwo, żebyśmy ten temat szybko rozwiązali. Ja nie chciałbym się tu rozwodzić na temat, w jaki sposób do przyszłości związanych z wodami opadowymi, bo taką konferencję odrębną postaram się z Państwem zrobić, który mówi o mikroretencji. Ja bym chciał tylko Państwa w jakiś sposób prosić, żebyście Wy jako media również, a jesteście siłą przekazu, może dzięki nawet dzisiejszemu apelowi, Państwa, niech do tej kanalizacji trafia wszystko, co jest z nią związane, a nie trafia to, co jest śmietnikiem. Bo to naprawdę strasznie nie udrażnia, wręcz zapycha naszą kanalizację. A co wydobywamy z tej kanalizacji, to jak tu Państwo na tych załączonych obrazkach widzicie, to do tego wszystkiego trafia. Państwa, nie będę się dalej w jakiś sposób rozwodził, ale chciałbym jeszcze do jednej kwestii podejść. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że śmierdzi, przepraszam bardzo, na Rąbinie, z oczyszczalni ścieków i tak dalej. Państwa, okazała się zupełnie inna sytuacja. Rolnicy też chcą pracować, też nawożą swoje pola obornikiem. Państwa, dzisiaj specjalnie o godzinie 5, 6, 8 pojechałem na oczyszczalnię ścieków. Okazało się, że ten obornik już jest dawno teraz przeorany, nie ma tego zapachu. Ale jeżeli Państwo byście chcieli po konferencji, zapraszam Państwa na oczyszczalnię ścieków, bo jeżeli Państwo nie byliście, serdecznie możemy tam pojechać. Na bieżąco zobaczycie, jak to funkcjonuje i czy rzeczywiście te zapachy z naszej oczyszczalni. Oczywiście oczyszczalnia nie pachnie, tak? Bo to jest element oczyszczania ścieków, ale na pewno nie jest elementem uciążliwości. Jeżeli są pytania do pana prezydenta czy do mnie, to proszę kierować ich wprost. Postaram się, jeżeli będę miał taką wiedzę, od państwa na niej odpowiedzieć.
1: Jeżeli nie ma pytań, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo w takim razie.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Przed Muzeum imienia Jana Kasprowicza kolejne miesiące pełne wydarzeń. Jakie wystawy, spotkania i kulturalne propozycje przygotowano na resztę roku? O tym więcej już za chwilę Agnieszka Dzikiewicz. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną jest adiunkt Muzeum imienia Jana Kasprowicza, pani Agnieszka Dzikiewicz. Dzień dobry, pani adiunkt. Pani Agnieszko, co szykuje Muzeum Jana Kasprowicza na najbliższe miesiące? Końcówkę 2026 i początek 2027 roku.
6: Jest to gratka dla miłośników sztuki i nie tylko, dlatego że są to prace, które tak naprawdę dopiero po raz drugi są pokazywane szerszej publiczności w Polsce. Pierwsza taka wystawa miała miejsce w Krakowie, w Muzeum Narodowym, a potem u nas. Więc jest to też dla nas wyróżnienie, zaszczyt. Są to

0: prace z prywatnej kolekcji, które były wykonane w okresie paryskich studiów Stanisława Wyspiańskiego. Więc nieopatrzone, ciekawe, świeże, oryginalne, więc myślę, że jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji zobaczyć u nas tych prac, to do końca września będzie jeszcze okazja, a później od października nowe wystawy. Przede wszystkim skupiamy się na obchodach roku Jana Kasprowicza w powiecie inowrocławskim, bo jest to wyjątkowa data dla naszego muzeum, setna rocznica śmierci naszego wielkiego patrona. I z tej okazji w październiku zaprezentujemy wyjątkową wystawę, która zagości u nas na dłużej. Wystawa pod tytułem Poezja jest wszystkim. Jest to zestaw prac, wystawa, którą przygotowało grono profesorów i studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy specjalnie na obchody tej rocznicy, tej okrągłej setnej rocznicy, stworzyli kolekcję swoich prac, wystawę prezentującą właśnie jakby nawiązującą i zainspirowaną twórczością, postacią, sylwetką Jana Kasprowicza. Premiera, czyli wernisaż tej wystawy miał miejsce w maju w Zakopanem, na Harendzie, czyli miejscu, gdzie zmarł wielki poeta. Razem z kolegami, koleżankami z muzeum mieliśmy przyjemność uczestniczenia w tym wernisażu. Powiem, że jest to wystawa naprawdę ciekawa, intrygująca, w bardzo kreatywny sposób nawiązująca do Jana Kasprowicza. Więc nie są to tylko portrety, ale również bardzo taki kreatywny, symboliczny sposób nawiązujące do naszego Jana Kasprowicza. I ta wystawa tak naprawdę do końca roku będzie główną taką atrakcją w naszym muzeum, ale też wątki lokalne. W październiku będzie mniejsza wystawa dotycząca nieistniejących kościołów w Inowrocławiu. Więc cofniemy się troszeczkę w przeszłość.
1: A trochę ich jest, znaczy trochę ich było.
0: Tak, kilka na pewno. I tutaj głównie zakon Franciszkanów, Kościół Świętego Jakuba, jeszcze kilka innych. I będzie można zobaczyć, gdzie one się znajdowały, jak wyglądały, i myślę, że wielu mieszkańców naszego powiatu będzie zaskoczonym tym, że właśnie takie budowle kiedyś istniały tutaj na terenie naszego miasta. I też pod koniec września, jak co roku, zaprezentujemy Państwu taką wystawę powarsztatową. Już od kilku lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Dom Artysty, gdzie mamy takie przedsięwzięcia, które są finansowane właśnie z budżetu powiatu inowrocławskiego. To polega na tym, że przeprowadzamy serię warsztatów i ta seria jest zakończona właśnie taką wystawą powarsztatową. I w tym roku właśnie na warsztat wszedł witraż i pod koniec września będzie można zobaczyć witraże autorstwa uczestników, ale także będą dodatkowe ciekawostki, piękne witraże z pracowni toruńskich artystów.
1: O tych witrażach już troszeczkę wiem, bo rozmawiałem kilka dni temu z panią Iloną Gawrońską i napomknęła mi o tej wystawie. Kiedy ona będzie dokładnie?
0: Właśnie nie pamiętam, także
1: we wrześniu.
0: Ja sobie sprawdzę. To pod koniec września na pewno. To Ilona będzie wiedziała, nie? To sobie tam pewnie.
1: Jakie nowe wystawy czekają jeszcze mieszkańców przed końcem tego roku, o których jeszcze nie wiedzą, a może już na początku przyszłego roku? Takie godne polecenia, oczywiście takich jest masa w naszym muzeum.
0: No, tak jak mówiłam, głównie właśnie ta poezja jest wszystkim, bo jest to bardzo obszerna wystawa i ona tak naprawdę będzie ulokowana na całej powierzchni wystawowej naszych wystaw czasowych na dole, więc już nie będzie miejsca na inne wystawy i ona będzie ze względów takich logistycznych, organizacyjnych na dłużej, także do końca roku głównie będzie atrakcją naszego muzeum, ale również te właśnie lokalne akcenty, o których wspominałam. To takie najważniejsze, najmocniejsze punkty, które będą realizowane jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku to jeszcze nie będę uchylała rąbka tajemnicy, dlatego że dopiero jesteśmy w fazie tutaj rozmów, negocjacji z artystami, ale powiem, że grafik będzie napięty, więc warto śledzić nasze media społecznościowe i sprawdzać, co na bieżąco tak naprawdę się u nas dzieje.
1: Na pewno przed końcem roku jeszcze do Was wpadnę.
0: Oczywiście, zawsze zapraszamy.
1: Czy są wystawy, nad którymi już intensywnie pracujecie, ale których jeszcze nie chcecie ogłosić, bo ze względu na jakieś może właśnie te rąbki tajemnicy, jakieś jeszcze niedopięte sprawy, a które rzeczywiście mogą się odbić szerokim echem w województwie na przykład?
0: Już od kilku lat pracujemy z artystami, z takimi uznanymi artystami z Polski, jak na przykład Jarosław Kukowski i ta wystawa paryska, którą już z powodzeniem od 2 lat realizujemy. I w przyszłym roku jest szansa, że znów się u nas pojawi, ale i nie tylko. Pracujemy pracujemy tutaj też nad jakimiś pomysłami z Jarosławem Kukowskim, więc myślę, że takich, że coś dla wielbicieli sztuki współczesnej też na pewno ciekawego będzie. No i oczywiście Stanisław Przybyszewski, bo kolejnym rokiem najprawdopodobniej będzie rok Stanisława Przybyszewskiego, dlatego że będzie kolejna rocznica śmierci tego drugiego wielkiego pisarza z naszego regionu. Więc tutaj też na pewno jakieś wystawy literackie pod tym kątem będziemy szykować.
1: Z panem dyrektorem o tym rozmawiałem, że rok po roku będzie taki, można powiedzieć, jubileusz jednego i drugiego z tych wielkich wieszczów naszych tutaj kujawskich ziem.
0: Dokładnie. No, to jest ewenement tak naprawdę, że na naszej ziemi kujawskiej w tak niewielkiej odległości przyszło na świat dwóch wybitnych literatów, bo i Jan Kasprowicz, i Stanisław Przybyszewski zapisali się naprawdę na szczycie najważniejszych artystów, literatów właśnie nie tylko okresu Młodej Polski, ale literatury polskiej, więc jest to rzecz wyjątkowa i nasze muzeum dba o pamięć o jednym i drugim i skrupulatnie będziemy przypominać, że te wielkie postacie, tutaj zarówno Jan Kasprowicz, jak i Stanisław Przybyszewski, od nas tutaj pochodzą, na tej ziemi kujawskiej się wychowali. I jak w przypadku Jana Kasprowicza, nie tylko Herenda Zakopane, ale i Kujawy, bo przecież tutaj się urodził, wychował i w trudnych warunkach tak naprawdę, bo w rodzinie bardzo ubogiej się wychował i te trudne warunki sprawiły, że stał się takim wyjątkowym człowiekiem, jak dziś go zna Polska i także i na świecie jest bardzo popularny, więc myślę, że to jest zawsze warte podkreślenia.
1: Babcia Jana Kasprowicza, z tego co słuchałem na jednych z obchodów rocznicy śmierci, czy rocznicy urodzin, już nie pamiętam kiedy to było, czy grudzień, czy sierpień, były czytane poezje i jedna z pań, która czytała, mówiła, że babcia Jana Kasprowicza od razu po jego urodzeniu mówiła, że on będzie kimś wielkim. Czy to prawda?
0: Dokładnie w rodzinie Jana Kasprowicza krążyła taka historia o momencie narodzin poety, gdzie tutaj kobieta, która odbierała poród właśnie Jana Kasprowicza, po wzięciu na ręce tego niemowlęcia stwierdziła: dziecko, ja tego nie doczekam, ale ty będziesz wielkim człowiekiem. Czyli tak jakby w rodzinie Jana Kasprowicza już od samego początku ta taka wielkość Kasprowicza była wróżona, więc myślę, że tutaj Kasprowicz, to było przeznaczeniem Kasprowicza, żeby stać się wielkim człowiekiem, żeby wybyć z tej kujawskiej wsi w wielki świat i uznać szacunek, na który zasługiwał.
1: Mówiła pani o wielu wystawach, wielu ekspozycjach przygotowywanych na te kolejne miesiące, ostatnie miesiące tego roku i przyszłe na początek 2027 roku. A które pani zdaniem, pani okiem będą największym przedsięwzięciem, które mogą przyciągnąć najwięcej osób do naszej placówki muzealnej w Inowrocławiu?
0: No powiem szczerze, że wystawa, która aktualnie u nas występuje, jest pokazywana, czyli Stanisław Wyspiański, jest to gratka, jest to bardzo ciekawa wystawa i cieszy się popularnością w naszym muzeum, to nie powiem, i dlatego do końca września warto tutaj też zobaczyć, zajrzeć, sprawdzić na własne oczy, ponieważ Wyspiański no, był wybitnym artystą, wyjątkowym w skali całego kraju i naprawdę jest to jedna z takich najciekawszych wystaw. No i ta poezja jest wszystkim, bo to jest przedsięwzięcie ogólnopolskie, już można powiedzieć, bo nie tylko u nas, ale i w Zakopanem. No Kraków, wiadomo, jest jednym z największych ośrodków artystycznych w naszym kraju i wybitni artyści pochodzą z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No i właśnie ci artyści, zarówno profesorowie, jak i adepci sztuk pięknych, czyli studenci, wzięli na warsztat postać Jana Kasprowicza i w bardzo ciekawy sposób się nim zainspirowali. Powstała piękna wystawa, bardzo ciekawa, taka trochę zachęcająca, wzbudzająca jakąś refleksję, więc myślę, że to będzie na pewno taki hit na tego sezonu w naszym muzeum.
1: A jeszcze wróćmy do tego Stanisława Wyspiańskiego, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Do kiedy będzie można oglądać tę wystawę?
0: Do końca września. Więc zapraszam, bo jest to no, czymś naprawdę wyjątkowym.
1: A jest możliwość, żeby ją przedłużyć? Mówiliśmy właśnie o końcu września. Jestem ciekawy, że jak będzie duże zainteresowanie. Wielu ludzi będzie, bo to jest jednak bardzo duża postać, jeśli chodzi o nasz kraj.
0: Na ten moment nie planujemy przedłużenia, ale jeżeli tak, to będzie wszystko, o wszystkim będziemy informować na naszych mediach społecznościowych. Więc zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje profilu naszego muzeum, to naprawdę warto. Dużo się u nas dzieje, dużo wystaw, ale także dużo wydarzeń kulturalnych, różnego rodzaju spotkania, warsztaty, więc myślę, że każdy mieszkaniec naszego powiatu znajdzie coś ciekawego dla siebie.
1: A jeśli mówimy o wystawach, to wystawa, dobrze tutaj zapisałem, Szymborze i Nowrocław Kujawy, rysunki Tibora, nazwiska, nie jestem w stanie, Corby, coś takiego?
0: Corby. Tibor Corba, jest to propozycja, która będzie w naszej filii Muzeum Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu, też do końca września. Jest to również interesująca propozycja. Prace Tibora Corby są wypożyczone z kolekcji Muzeum we Wrocławku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, które użyczyło nam tych prac. Tibor Corba był ciekawym artystą, Węgrem, który zamieszkał w Polsce. Najpierw tutaj po okresie studiów przyjechał, gdzie studiował właśnie polonistykę. Studiował również kierunki artystyczne. Pięknie malował, głównie specjalizował się w akwareli na wilgotnym papierze, co było takie dla niego charakterystyczne. I on jako filolog i artysta w jednym tak zainspirował się, zainteresował postacią Jana Kasprowicza. Odbył taką podróż śladami właśnie naszego wielkiego poety i podróżował po całym kraju do tych miejsc, które odwiedził, które były bliskie właśnie Janowi Kasprowiczowi i stworzył tekę pod tytułem Szlakiem Jana Kasprowicza. I co jest dla nas takie wyjątkowo ciekawe, znajdują się tam pejzaże szymborskiej. Tak jak Inowrocław czy Kruszwica, okolice właśnie Inowrocławia są dosyć dobrze sportretowane przez naszych lokalnych artystów, tak Szymborza nie ma. Nie ma tych wizerunków Szymborza i dla nas jest to szczególnie cenne, zwłaszcza z tego okresu, kiedy żył Jan Kasprowicz, jak kiedyś wyglądało to Szymborze. Więc jest kilka urokliwych prac właśnie przedstawiającą i domek Jana Kasprowicza i okoliczne domki, które znajdowały się wówczas w Szymborzu, ale też Kruszwica i Inowrocław, więc tak szeroko rozumiana okolica Kujawy, bardzo powiem, że zazdrościmy tej teki Muzeum we Włocławku i bardzo dziękujemy, że nam ją wypożyczyli, więc ciekawy akcent artystyczny, ciekawy malarski akcent, artysta węgierski, który bardzo kochał Polskę, uzyskał polskie obywatelstwo i w Polsce jest pochowany, więc myślę, że naprawdę był zauroczony tym naszym krajem, naszą sztuką, naszymi artystami, no i oczywiście postacią Jana Kasprowicza.
1: Właśnie jeszcze o Janie Kasprowiczu chciałem chwilkę tutaj napomknąć, bo to jest rzeczywiście wielka postać. W tym roku, no jubileusz bardzo potężny, stulecie śmierci. Czy w ramach, mówiła coś Pani już na początku, ale czy w ramach jeszcze tych obchodów będzie coś takiego, co się odbije szerokim echem w naszym mieście i też w regionie? Te wielkie imprezy już są, mamy za sobą.
0: Dokładnie. Dlatego, że Jan Kasprowicz zmarł 1 sierpnia, więc głównie w tym czasie, to właśnie wtedy skupiliśmy się na obchodach, na tych wydarzeniach okołorocznicowych, więc takim pokłosiem, kontynuacją będzie właśnie ta wystawa Poezja jest wszystkim.
1: Czy planowana jest jeszcze jakaś wystawa, jakieś tutaj można powiedzieć ekspozycje podobne tematykom do właśnie Tibora Corby, bo to mnie, nie ukrywam, zafascynowało. Lubię takie tematy i też to, że ta osoba nie była z naszego kraju, a jednak była w nim bardzo głęboko zakorzeniona artystycznie.
0: To było takie wyjątkowe przedsięwzięcie, o którym tak naprawdę dowiedzieliśmy się od właśnie muzealników zaprzyjaźnionych z muzeum we Włocławku, że była taka postać, był taki artysta. My w swoich zbiorach niestety nie mamy.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Co będzie się działo w Inowrocławskim Muzeum do końca roku? W planach są kolejne wystawy, wydarzenia i spotkania. Szczegóły zdradza Agnieszka Dzikiewicz. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Ale dzięki temu, że mamy bardzo dobry kontakt, mamy wspaniałe muzea w naszym regionie, w naszym powiecie, województwie, dlatego współpracujemy i z przyjemnością oczywiście użyczamy sobie nawzajem prac, więc ta współpraca kwitnie i można się spodziewać, że jeżeli tylko natrafimy na takie perełki, to na pewno Państwo je zobaczą.
1: Musimy też zacząć rozmowę, troszeczkę tutaj wcielić ten wątek domu rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu. Czy są tam planowane jakieś wystawy, przedsięwzięcia? Bo w ostatnich miesiącach, latach było ich rzeczywiście sporo, też ze względu na ten, jak już mówimy, jubileusz.
0: Tak, właśnie nasza filia w Szymborzu zostanie też włączona w koncept tej wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim. Tam będzie też część ekspozycji, bo pracy jest naprawdę dużo i one będą wyeksponowane na każdej dostępnej powierzchni, także w domu rodziny Jana Kasprowicza w tej chwili, gdzie wszystko się zaczęło, cała przygoda Jana Kasprowicza.
1: Ma tam dużo odwiedzających to miejsce?
0: No, powiem szczerze, że nie jest ich tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale też zachęcamy. Zdajemy sobie sprawę, że Szymborze jest ulokowane tak logistycznie, ciężko się tam dostać. Jeżeli ktoś nie posiada własnego transportu samochodowego, no to niestety ten dojazd do naszej filii jest dość utrudniony.
1: Jeżeli jest ciepło, to rowerkiem?
0: Rowerkiem, tak, które również można u nas wypożyczać, więc też tutaj to taką
1: naprawdę?
0: Reklamę mamy. Taką wypożyczalnię rowerów. Można wypożyczyć sobie na przykład rowerek u nas w filii na Solankowej i pojechać sobie do Szymborza i wrócić. Więc jest też taka opcja. Można się pytać u nas w kasie muzeum. Jest taka opcja, można wypożyczyć rower.
1: Czyli można jeździć po całym mieście, jak rozumiem, nie?
0: Można, tylko też kłopot w tym, że trzeba rower zwrócić w godzinach funkcjonowania muzeum. Czyli jeżeli rano można taki rower wypożyczyć, to do godziny 16 jak najbardziej można po nim podróżować po mieście.
1: Okej, no to pięknie. Czy w naszym muzeum są zbiory, jakieś pamiątki po Kasprowiczu, o których mieszkańcy nie wiedzą, a wy wiecie i są rzeczywiście takimi perełkami tej placówki?
0: No tak, nasze archiwa tutaj są bogate. Mamy przede wszystkim rękopisy oryginalne, utwory Jana Kasprowicza, listy, z którymi się na przykład kuferek Jadwigi, czyli ukochanej żony Kasprowicza, gdzie za czasów narzeczeńskich przepiękne, bardzo czułe, takie sentymentalne listy codziennie ze sobą wymieniali, co jest też warte podkreślenia, że kiedyś poczta naprawdę prężnie funkcjonowała. Jeżeli Jan Kasprowicz wysyłał list z Lwowa, to Jadwiga już następnego dnia w Krakowie ten list miała.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak kiedyś poczta funkcjonowała, bo to jedyny taki sposób kontaktu, no dzisiaj wiadomo.
1: Ale i tak szybciej niż czasami Messenger w dzisiejszych czasach, prawda? Przy niektórych osobach.
0: Tak, no to już kwestia indywidualna, ale no ten kuferek Jadwigi, te wiersze w nim ukryte są naprawdę piękne. My przy okazji różnego rodzaju wydarzeń pokazujemy, ze względu na to, że są to bardzo delikatne właśnie nasze zbiory, przedmioty, które pod wpływem światła słonecznego niestety niszczeją, dlatego są to tylko wyjątkowe okazje, ale na naszych wystawach stałych, oczywiście poświęconym wybitnym pisarzom, poecie, można zobaczyć kserokopię właśnie tych listów. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak pisał Jan Kasprowicz, Stanisław Przybyszewski, to na naszych salach wystawowych można to zobaczyć. Jeżeli chodzi o takie pamiątki bardziej takie dosłowne, no to na przykład w zbiorach mamy kożuszek Jana Kasprowicza.
1: Widziałem, bardzo dobry stan.
0: Tak, jego koszula, laseczka z monogramem, JK. To też świetnie pokazuje, jakim człowiekiem był Jan Kasprowicz. Pomimo tego, że kiedy mieszkał w Zakopanem, już był człowiekiem takim szanowanym, z dorobkiem artystycznym, bardzo już majętnym.
1: Był postacią już taką rzeczywiście pełnoprawną.
0: Tak, jednym z ważniejszych właśnie osób w tamtych czasach, właśnie pod względem artystycznym, wybitnym poetą, to nie wywyższał się, tylko w takim właśnie skromnym odzieniu, w tym kożuszku, chodził po górach, czym też zyskał szacunek mieszkańców Poronina, Zakopanego. Nazywali go też Bacą z Poronina, więc był tak trochę, zaasymilował się z tym środowiskiem góralskim, bardzo cenił sobie. Zresztą ta późna twórczość Jana Kasprowicza dotyczy właśnie takiego zachwalania prostego życia góralskiego. Jest bardzo zafascynowany, bardzo często też w swojej twórczości tą kulturę góralską go inspiruje.
1: Gdyby te przedmioty mogły mówić, pani Agnieszko.
0: Tak, na pewno nie jedno wyjście w góry, nie jedne podróże właśnie ten nasz koruszek widział.
1: A jak wygląda ten proces właśnie konserwacji tych przedmiotów? Czy to jest kilka tygodni, miesięcy? Jak to wygląda? Bo to jest na pewno rozłożone w czasie, żeby to zachować w takim stanie, żeby to było rzeczywiście, można było oglądać, bo niektóre są wystawione.
0: Oczywiście konserwacją naszych zabytków zajmują się specjaliści. Wykonują na specjalne zlecenie, więc tutaj tajniki procesu samego, no, znają tylko osoby, które się tym zajmują.
1: Czy w naszym muzeum jeszcze będzie w ostatnim czasie albo coś pozyskane, albo coś właśnie może a propos tej współpracy z innymi muzeami, jakieś eksponaty lub dokumenty, którymi szczególnie warto będzie się pochwalić w naszym muzeum? Chodzi właśnie o takie zbiory, które mogą zainteresować naszych tutaj miłośników, a czasami widzę rzeczywiście, jak są jakieś wystawy tematyczne, to ta frekwencja naprawdę jest pozytywna.
0: Powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach, no niestety trudno już o jakieś nowości powiązane z Janem Kasprowiczem, Stanisławem Przybyszewskim, bo tego głównie dotyczą nasze zbiory literackie, no większość rzeczy została już odkryta tak naprawdę, więc jeżeli na jakichś aukcjach czy w jakimś miejscu pojawi się informacja o jakichś dokumentach, które nie są znane szerszej publiczności badaczom, no to my oczywiście się tym interesujemy. Jeżeli byłaby możliwość pozyskania, to my oczywiście bardzo chętnie byśmy nasze zbiory powiększyli.
1: To jeszcze troszeczkę panią, że tak powiem, przycisnę tak pozytywnie, bo wiem, że pani tutaj dużo wie o naszej placówce, z panem dyrektorem też o tym rozmawiałem. Czy jest taka muzealna perełka, która czeka na pokazanie naszej tej inowrocławskiej publiczności, a której jeszcze nie widzieli, a możemy tutaj zdradzić?
0: Myślę, że te najcenniejsze nasze zbiory już Państwo znają. Tak naprawdę to, co mamy poukrywane w naszych magazynach, to jest oczywiście bardzo dużo, dużo materiałów, dużo eksponatów, które niestety ze względu na ograniczenia powierzchni nie jesteśmy w stanie prezentować na co dzień. Ale przy okazji wystaw różnego rodzaju wystaw czasowych czy jakichś spotkań uchylamy rąbka tajemnicy, pokazujemy, ale te tak naprawdę najcenniejsze, najdroższe, najważniejsze w naszych zbiorach są prezentowane na naszych wystawach stałych.
1: Pan dyrektor, tutaj jak byłem kilka miesięcy temu, mówił mi o perłach Jadwigi. Czy wie pani coś na ten temat?
0: To już myślę, że pan dyrektor zdecydowanie więcej na ten temat, więc ja się tutaj kompetencje nie śmiem tutaj wtrącać.
1: Tak, myślałem, a obiecał mi, że mi pokaże, to muszę po urlopie, jak wróci, przyjechać i muszę mu tutaj przypomnieć.
0: Bo tak naprawdę każdy z nas, ja i moi koledzy, mamy swoje działy, które prowadzimy odrębnie i myślę, że mówienie o tajnikach działów kolegi nie przystoi tutaj.
1: Pani adiunkt, jakie wydarzenia poza samymi tymi właśnie wystawami planujecie na tą końcówkę roku, ale też początek? Jakieś spotkania, wykłady? Są też spacery po naszym mieście? Jakieś oprowadzenia właśnie, czy jakieś warsztaty dla młodzieży może?
0: Tak, my co roku w okresie właśnie wiosennym czy jesiennym, tym okresie szkolnym prowadzimy serię warsztatów artystycznych z rękodzieła. Tutaj koleżanka prowadzi różnego rodzaju warsztaty, na przykład słomkarskie, bibułkarskie, więc przed świętami oczywiście ozdoby świąteczne.
1: Słomkarskie, bibułkarskie?
0: Tak, które są, powiem szczerze, u nas popularne bardzo. Przed tym okresem bożonarodzeniowym bardzo dużo szkół się do nas zgłasza i oczywiście zachęcamy. Są to piękne, tradycyjne ozdoby, których oczywiście na półkach sklepowych się nie uświadczy, więc ten wkład włożony w stworzenie takiej bombki, takiej ozdóbki, czy takiego aniołka ze słomy, no myślę, że jest czymś wyjątkowym i dzieci bardzo cieszą się, wychodząc z naszych warsztatów z takim pięknie własnoręcznie wykonanym aniołkiem, bądź bombeczką, czy ozdóbką. I jest to naprawdę jedna z wyjątkowych ozdób choinki w domach tych maluchów.
1: Bardzo oryginalna też ozdoba.
0: Tak, no i też dla nas ważne jest to, że kultywujemy tą tradycję, że ta tradycja ozdób ręcznych jeszcze funkcjonuje i jest rozwijana, więc pomimo tego, że warsztaty, rękodzieło, ale również ten walor tradycyjny, te rozwijanie tradycji jest dla nas istotne. Mamy też w ofercie warsztaty z kaligrafii, które też cieszą się zainteresowaniem. Grupy szkolne mogą się do nas zgłaszać, mogą zobaczyć, jak kiedyś wyglądało pismo, jak się pisało piórem gęsim, piórem takim klasycznym ze stalówką, z obsadką i mogą spróbować swoich sił właśnie w takim piśmie kaligraficznym. Więc z naszej oferty to właśnie te ozdoby ręczne, także kaligrafia. Jeżeli chodzi o taką szerszą ofertę, no spotkań, na przykład od początku tego roku prowadzimy cykl spotkań pod tytułem Wspólne Pasje. Jest to cykl, który jest tak jakby otwarty dla wszystkich, którzy chcą posłuchać o pasjach mieszkańców naszego powiatu, ale także podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi zainteresowaniami i gośćmi. Zawsze w każdym miesiącu, zazwyczaj w czwartek, bo tutaj takie mrugnięcie oka, nawiązanie do tych słynnych obiadów czwartkowych.
1: To my mamy... Właśnie, jak pani powiedziała, czwartek, od razu pierwsze skojarzenie.
0: Tak, więc my mamy takie spotkania czwartkowe i zawsze wraz w miesiącu w czwartek jakiś ciekawy gość opowiada o swoich pasjach i tutaj z takim zamierzeniem, że publika może również włączyć się do rozmowy, opowiedzieć, zapytać i na razie z powodzeniem prowadzimy ten cykl, cieszy się on popularnością i tutaj mogę uchylić właśnie rąbka tajemnicy, że we wrześniu będzie 95-lecie naszego, w październiku będzie właśnie 95-lecie naszego muzeum, więc rocznica bardzo okrągła i we wrześniu dlatego chcielibyśmy zrobić takie spotkanie z muzealnikami.
1: Czyli preludium do tej rocznicy.
0: Tak, że bo kilkoro z naszych kolegów, koleżanek właśnie ma swoje pasje, swoje zainteresowania i właśnie będzie okazja poznać nas troszeczkę z innej strony. Czyli troszeczkę osobiście, troszeczkę czym się muzealnik zajmuje po godzinach. Więc może to też będzie dla Państwa ciekawe. Zapraszamy, będzie to takie zbiorowe spotkanie, gdzie my, właśnie tutaj koledzy, koleżanki opowiemy o tym, co nas pasjonuje, co robimy w wolnych chwilach, czym się interesujemy.
1: Czyli można poznać zarząd, można powiedzieć, od kuchni.
0: Tak, dokładnie. Więc jeżeli ktoś chciałby nas przepytać, to będzie okazja we wrześniu.
1: Jeszcze wracając do tej młodzieży, bo pamiętam, że jak byłem chyba rok temu u pana dyrektora, tak pierwszy z tych cyklów naszych spotkań, to mówiłem o młodzieży, o dzieciach. Jak wygląda dzisiaj to zainteresowanie tego młodego pokolenia muzeum?
0: No, powiem, że mamy grupy, zwłaszcza na te ozdoby rękodzielnicze właśnie przed okresem Bożego Narodzenia. Tutaj mamy najwięcej zdecydowanie, ale cały czas jakieś zajęcia warsztatowe u nas się odbywają, więc grupy szkolne odwiedzają naszą placówkę. Nie tylko na warsztaty, ale na lekcje muzealne, bo mamy bardzo ciekawą ofertę zajęć skierowanych dla szkół podstawowych, szkół średnich. Tutaj lekcje muzealne, głównie wiadomo, ze względu na naszego patrona i okres, którym się głównie zajmujemy, czyli Młoda Polska, więc szereg lekcji organizujemy zwłaszcza w rocznicy śmierci Jana Kasprowicza, więc mamy lekcje tematyczne dotyczące Jana Kasprowicza, sztuki Młodej Polski, albo też taka nowość w naszej ofercie, lekcja poświęcona weselu Wyspiańskiego, więc lektura, gdzie można przyjść również naszego muzeum i zobaczyć pracę artystów, którzy zainspirowali Wyspiańskiego do stworzenia jednego z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Więc myślę, że też ciekawa propozycja.
1: A macie jakieś plany, żeby właśnie młodzi przychodzili, odwiedzali nasze muzeum nie tylko w czasie tych wystaw, jakichś tutaj wycieczek szkolnych, ale właśnie z własnej woli przychodzili, oglądali, napawali się sztuką?
0: Staramy się, aby propozycje, które kierujemy do mieszkańców naszego powiatu, były bardzo różnorodne. Od kilku lat z powodzeniem prezentujemy także taką sztukę współczesną, fantastyczną, surrealistyczną. Co roku coś właśnie z tego kręgu prezentujemy i mamy nadzieję, że taka sztuka właśnie współczesna będzie troszeczkę bardziej czytelna, może bliższa, to zwłaszcza taka fantastyczna, która jest teraz szczególnie modna, może będzie troszeczkę bliższa, może troszeczkę bardziej zaciekawi tych młodych odbiorców niż ta sztuka klasyczna. Wiadomo, bardzo wartościowa i oczywiście zajmująca główne miejsce w naszych zbiorach.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: muzykę.
1: Kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Przed Muzeum imienia Jana Kasprowicza kolejne miesiące pełne wydarzeń. Jakie wystawy, spotkania i kulturalne propozycje przygotowano na resztę roku? O tym więcej już za chwilę Agnieszka Dzikiewicz. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Pan dyrektor, tutaj jak byłem kilka miesięcy temu, mówił mi o perłach Jadwigi. Czy wie Pani coś na ten temat?
6: To już myślę, że Pan dyrektor zdecydowanie więcej na ten temat, więc ja się tutaj kompetencje nie śmiem tutaj wtrącać.
5: Tak, myślałem. A obiecał mi, że mi pokaże, to muszę po urlopie, jak wróci, przyjechać i muszę mu tutaj przypomnieć.
6: Bo tak naprawdę każdy z nas, ja i moi koledzy, mamy swoje działy, które prowadzimy odrębnie i myślę, że mówienie o tajnikach działów kolegi nie przystoi tutaj.
5: Panie adiunkt, jakie wydarzenia poza samymi tymi właśnie wystawami planujecie na tą końcówkę roku, ale też początek? Jakieś spotkania, wykłady? Są też spacery po naszym mieście? Jakieś oprowadzenia właśnie, czy jakieś warsztaty dla młodzieży może?
6: Tak, my co roku w okresie właśnie wiosennym czy jesiennym, tym okresie szkolnym, prowadzimy serię warsztatów artystycznych z rękodzieła. Tutaj koleżanka prowadzi różnego rodzaju warsztaty, na przykład słomkarskie, bibułkarskie, więc przed świętami oczywiście ozdoby świąteczne.
5: Słomkarskie, bibułkarskie?
6: Tak, które są, powiem szczerze, u nas popularne bardzo. Przed tym okresem bożonarodzeniowym bardzo dużo szkół się do nas zgłasza i oczywiście zachęcamy. Są to piękne, tradycyjne ozdoby, których oczywiście na półkach sklepowych się nie uświadczy, więc ten wkład włożony w stworzenie takiej bombki, takiej ozdóbki czy takiego aniołka ze słomy, no myślę, że jest czymś wyjątkowym i dzieci bardzo cieszą się, wychodząc z naszych warsztatów z takim pięknie, własnoręcznie wykonanym aniołkiem, bądź bombeczką, czy ozdóbką i jest to naprawdę jedna z wyjątkowych ozdób choinki w domach tych maluchów.
5: Bardzo oryginalna też ozdoba.
6: Tak, no i też dla nas ważne jest to, że kultywujemy tą tradycję, że ta tradycja ozdób ręcznych jeszcze funkcjonuje i jest rozwijana, więc pomimo tego, że warsztaty, rękodzieło, ale również ten walor tradycyjny, te rozwijanie tradycji jest dla nas istotne. Mamy też w ofercie warsztaty z kaligrafii, które też cieszą się zainteresowaniem. Grupy szkolne mogą się do nas zgłaszać, mogą zobaczyć, jak kiedyś wyglądało pismo, jak się pisało piórem gęsim, piórem takim klasycznym, ze stalówką, z obsadką i mogą spróbować swoich sił właśnie w takim piśmie kaligraficznym. Więc z naszej oferty to właśnie te ozdoby ręczne, także kaligrafia. Jeżeli chodzi o taką szerszą ofertę, no spotkań, na przykład od początku tego roku prowadzimy cykl spotkań pod tytułem Wspólne Pasje. Jest to cykl, który jest tak jakby otwarty dla wszystkich, którzy chcą posłuchać o pasjach mieszkańców naszego powiatu, ale także podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi zainteresowaniami i gośćmi. Zawsze w każdym miesiącu, zazwyczaj w czwartek, bo tutaj takie mrugnięcie oka, nawiązanie do tych słynnych obiadów czwartkowych. To my mamy...
5: Właśnie, jak Pani powiedziała, czwartek, od razu pierwsze skojarzenie.
6: Tak, więc my mamy takie spotkania czwartkowe i zawsze wraz z miesiącu w czwartek czwartek jakiś ciekawy gość opowiada o swoich pasjach i tutaj z takim zamierzeniem, że publika może również włączyć się do rozmowy, opowiedzieć, zapytać i na razie z powodzeniem prowadzimy ten cykl. Cieszy się on popularnością i tutaj mogę uchylić właśnie rąbka tajemnicy, że we wrześniu będzie 95-lecie naszego, w październiku będzie właśnie 95-lecie naszego muzeum, więc rocznica bardzo okrągła i we wrześniu dlatego chcielibyśmy zrobić takie spotkanie z muzealnikami.
5: Czyli preludium do tej rocznicy.
6: Tak, że bo kilkoro z naszych kolegów, koleżanek właśnie ma swoje pasje, swoje zainteresowania i właśnie będzie okazja poznać nas troszeczkę z innej strony. Czyli troszeczkę osobiście, troszeczkę czym się muzealnik zajmuje po godzinach. Więc może to też będzie dla Państwa ciekawe. Zapraszamy, będzie to takie zbiorowe spotkanie, gdzie my, właśnie tutaj koledzy, koleżanki opowiemy o tym, co nas pasjonuje, co robimy w wolnych chwilach, czym się interesujemy.
5: Czyli można poznać zarząd, można powiedzieć, od kuchni.
6: Tak, dokładnie. Więc jeżeli ktoś chciałby nas przepytać, to będzie okazja we wrześniu.
5: Jeszcze wracając do tej młodzieży, bo pamiętam, że jak byłem chyba rok temu u pana dyrektora, tak pierwszy z tych cyklów naszych spotkań, to mówiłem o młodzieży, o dzieciach. Jak wygląda dzisiaj to zainteresowanie tego młodego pokolenia muzeum?
6: No, powiem, że mamy grupy, zwłaszcza na te ozdoby rękodzielnicze właśnie przed okresem Bożego Narodzenia. Tutaj mamy najwięcej zdecydowanie, ale cały czas jakieś zajęcia warsztatowe u nas się odbywają, więc grupy szkolne odwiedzają naszą placówkę. Nie tylko na warsztaty, ale na lekcje muzealne, bo mamy bardzo ciekawą ofertę zajęć skierowanych dla szkół podstawowych, szkół średnich. Tutaj lekcje muzealne, głównie wiadomo, ze względu na naszego patrona i okres, którym się głównie zajmujemy, czyli Młoda Polska, więc szereg lekcji organizujemy zwłaszcza w rocznicy śmierci Jana Kasprowicza, więc mamy lekcje tematyczne dotyczące Jana Kasprowicza, sztuki Młodej Polski, albo też taka nowość w naszej ofercie, lekcja poświęcona weselu Wyspiańskiego, więc lektura, gdzie można przyjść również naszego muzeum i zobaczyć pracę artystów, którzy zainspirowali Wyspiańskiego do stworzenia jednego z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Więc myślę, że też ciekawa propozycja.
5: A macie jakieś plany, żeby właśnie młodzi przychodzili, odwiedzali nasze muzeum nie tylko w czasie tych wystaw, jakichś tutaj wycieczek szkolnych, ale właśnie z własnej woli przychodzili, oglądali, napawali się sztuką?
6: Staramy się, aby propozycje, które kierujemy do mieszkańców naszego powiatu, były bardzo różnorodne. Od kilku lat z powodzeniem prezentujemy także taką sztukę współczesną, fantastyczną, surrealistyczną. Co roku coś właśnie z tego kręgu prezentujemy i mamy nadzieję, że taka sztuka właśnie współczesna będzie troszeczkę bardziej czytelna, może bliższa, to zwłaszcza taka fantastyczna, która jest teraz szczególnie modna, może będzie troszeczkę bliższa, może troszeczkę bardziej zaciekawi tych młodych odbiorców niż ta sztuka klasyczna. Wiadomo, bardzo wartościowa i oczywiście zajmująca główne miejsce w naszych zbiorach, ale ta sztuka współczesna, nowoczesna też jest prezentowana i tutaj myślę, że młodzi ludzie też znajdą coś dla siebie.
5: Wracając jeszcze do tych inicjatyw pozamuzealnych, czy planujecie, bo mówiła Pani, że te warsztaty będą, ale czy te spacery historyczne będą kontynuowane?
6: Tak, nasz Pan Dyrektor osobiście raz w miesiącu prowadzi taki spacer tematyczny. Jest to jego domena w naszym muzeum. Te spacery ściągają już takich stałych odbiorców i powiem szczerze, że cieszą się popularnością. Także jeżeli są Państwo zainteresowani naszym miastem pod względem jakiegoś różnego rodzaju tematu przewodniego, chcą troszeczkę pozwiedzać takie nieoczywiste zakątki, dowiedzieć się czegoś nowego o historii naszego miasta, o jakichś takich postaciach tutaj związanych, bliskich z Wrocławia. Wiem, także myślę, że można się spodziewać do końca roku na pewno ten cykl spacerów będzie kontynuowany.
5: Jeszcze wracając do muzeum we Włocławku, mówiła Pani o tej współpracy. Czy planowane są właśnie współprace, jakieś projekty realizowane z innymi instytucjami, właśnie z innymi muzeami, może z artystami? o sztukach pięknych w Krakowie też Pani mówiła.
6: No tak, no ta wystawa pod tytułem Właśnie poezja jest wszystkim tak naprawdę nie wzięła się znikąd. Prace nad nią trwają już od zeszłego roku, gdzie profesorowie z Krakowa przyjechali i tutaj rozmawialiśmy o Janie Kasprowiczu, o tym jak można wykorzystać właśnie twórczość Kasprowicza, jego postać, jego osobę, jego poezję, żeby zainspirować młodych artystów, którzy stworzyli cykl obrazów. Jeżeli chodzi o współpracę, to na przykład nasze obrazy z kolei pojadą, obrazy, prace z naszych zbiorów pojadą w październiku do Wrocławka, gdzie będzie organizowana wystawa dotycząca motywu śmierci w sztuce polskiej i kilka prac z naszych zbiorów również tam zawędruje. Więc jest to wystawa, jest to taka współpraca obopólna. My coś pożyczamy od muzeów i także udostępniamy na zewnątrz.
5: Czy integracja jest między placówkami?
6: Oczywiście, bardzo prężnie tutaj działamy, dobre kontakty mamy, wielu kolegów tutaj z muzeów w naszym województwie. Wspieramy się i tak to do przodu działa.
5: Współpraca zawsze popłaca, prawda?
6: Oczywiście.
5: Czy są jakieś może eksponaty, na których już tutaj są uszykowane, na które są uszykowane ściany, wypożyczone z innych muzeów, które będziemy mogli zobaczyć pod koniec tego roku albo na początku?
6: Na ten moment nie planujemy wypożyczeń.
5: Okej, dobrze. A jeszcze wracając do tych właśnie spacerów historycznych, czy pan dyrektor będzie sam prowadził cały czas, czy może będzie mieć pomocnika w przyszłym roku?
6: Nie, to jest domena pana dyrektora i myślę, że sprawia mu to przyjemność. Bardzo dobrze się w roli tego przewodnika po Inowrocławiu czuje i tutaj raczej powinniśmy się spodziewać obecności pana dyrektora.
5: Bardzo dobrze, to czekamy i oczywiście odwiedzimy pana dyrektora, jak tylko wróci. Wracając do Jana Kasprowicza, czy planowane jest jakieś zakończenie roku z tak zwanym przytupem? Bo mówiła pani, że jeszcze kilka inicjatyw będzie.
6: Jeszcze coś organizujemy, ale na razie nie będę tutaj o tym wspominała, bo to jest jeszcze kwestia organizacyjna, także dopinamy pewne rzeczy. Bliżej końca roku będziemy informować na bieżąco.
5: Czy Jan Kasprowicz, jeszcze tutaj nie zdradzamy, co się będzie działo, a jakieś imprezy, może tutaj współpracę z miastem, z powiatem, o których może Pani już coś tutaj napomknąć, a które będą? Nie wszystko, ale takie, wie Pani, pokrótce jakieś informacje, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, bo ostatnio był bardzo duży wydźwięk po naszej kwietniowej rozmowie i też mówi, że bardzo chętnie przyjdą.
6: Przede wszystkim rok Jana Kasprowicza, więc ten Jan Kasprowicz w naszym powiecie jest wszechobecny. Przede wszystkim w literacko, cykle na Facebooku, cykle na Facebooku zarówno naszego muzeum, jak i powiatu inowrocławskiego. Można znaleźć ciekawostki dotyczące właśnie Jana Kasprowicza, jakieś konkursy tematyczne, które też często media społecznościowe naszego powiatu inowrocławskiego właśnie udostępniają, gdzie można wygrać jakieś pamiątki, gadżety powiatowe i przy okazji dowiedzieć się czegoś nowego o Janie Kasprowiczu.
5: Czyli cały czas prężnie działamy, z Jankiem w cudzysłowie.
6: Tak, do przodu kultywujemy te obchody rocznicowe roku Jana Kasprowicza, bo jest to wyjątkowy właśnie czas, gdzie Jan Kasprowicz powinien być przypominany, powinien być tutaj gloryfikowany i zapamiętany przede wszystkim.
5: Tak, wiadomo, tutaj jeszcze w pamięci młodych ludzi przede wszystkim musi zostać zapamiętane, bo oni, jak już mówiłem, no nie interesują się tak bardzo muzeum, tym co jest, jak te pokolenia wcześniejsze.
6: Dokładnie. No dzisiaj młody odbiorca jest odbiorcą dość trudnym, wymagającym i to, co zdarzyło się 100 lat temu, to dla nich to już jest naprawdę szmat czasu.
5: Jeżeli czegoś nie ma w internecie, to już tego dla nich nie ma.
6: Dokładnie. Tym bardziej ważna jest rola naszego muzeum, gdzie przypominamy, robimy szereg różnych imprez, właśnie spotkań dotyczących naszego patrona i ten Jan Kasprowicz jest nam cały czas bliski i chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców naszego powiatu również się zaznajomiło z jego twórczością.
5: A gdyby miała Pani wskazać, no będzie szereg wydarzeń, wystaw, ale takie jedno, którego Pani zdaniem mieszkańcy zdecydowanie nie powinni przegapić, co by to było?
6: Szczerze mówiąc już... Nie, już w tym momencie to nie wiem, jak tam jest planowane w powiecie. Na ten moment to myślę, że będzie wszystko.
5: że tutaj, ale jeszcze widzę, że tutaj są plany prężne, chociaż mało zostało, to jeszcze dużo będzie wystaw, warsztatów i innych inicjatyw.
6: Tak, Jan Kasprowicz będzie tutaj dominował tematycznie zdecydowanie, cały czas o nim będziemy wspominać.
5: Z jakim pomysłem, już tak tytułem końca, chciałoby wejść nasze muzeum w ten 2027 z przytupem?
6: No przede wszystkim Stanisław Przybyszewski, no bo to on będzie wiódł prym w tym roku i plany już pomału jakieś się klarują, ale o tym oczywiście na bieżąco będziemy informować.
5: Pani Agnieszko, tak tytułem końca, czego Pani życzyć?
6: Może zwiedzających, bo nasze muzeum jest niewielką placówką, ale działamy bardzo prężnie. Mamy szereg imprez właśnie tutaj, propozycji dla mieszkańców naszego regionu i chciałabym, żeby jak najwięcej mieszkańców naszego powiatu skorzystało z oferty jakże bogatej i przez nas przygotowywanej.
5: I tego Pani życzymy, a moim i Państwa gościem była adiunkt Muzeum imienia Jana Kasprowicza, Pani Agnieszka Dzikiewicz. Dzień dobry, dziękuję Pani.
6: Dziękuję.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radio Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną pani sołtys Orłowa, pani Aleksandra Galkowska. Dzień dobry, pani sołtys.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pani sołtys, znajdujemy się w pięknym Orłowie, w świetlicy. Jak w ostatnich latach zmieniło się Orłowo i która z tych zmian jest dla pani najważniejsza? Przez tą kadencję 2,5-letnią już, prawda?
7: Przede wszystkim szereg inwestycji, ogrom wydarzeń, które zintegrowało naszą społeczność, pobudziło do działania i wydaje mi się, że to najwięcej jest widoczne w obecnej chwili.
5: Co Pani teraz robi? Nad jakimi inwestycjami Pani teraz pracuje?
7: Największym takim przedsięwzięciem jest tutaj u nas w Orłowie budowa drogi na trasie Inowrocław-Solec-Kujawski. To jest ważna inwestycja dla całego regionu, ale najważniejsza tutaj również dla nas to jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej, na co czekaliśmy ponad 10 lat. A taką lokalną inwestycją, która jest realizowana z budżetu sołeckiego, jest odnowa tutaj wnętrza i zewnątrz świetlicy, czyli wymiana schodów, elewacji, odświeżenia wszystkiego, wymiana tablic informacyjnych. Na dzień dzisiejszy to jest takie najważniejsze, które musimy akurat w terminie letnim wykończyć.
5: Ile wyniósł budżet sołectwa?
7: W ubiegłym roku było to bodajże około 57 tysięcy.
5: Jakie inwestycje zostały ostatnio zrealizowane na jego terenie?
7: Przede wszystkim remont tej głównej sali świetlicy. No, wymagało to gruntownego remontu, gruntownego odświeżenia, odbudowy świetlicy, czyli od 2009 roku praktycznie nie działo tutaj się nic z tym związanego. Wymieniono całe oświetlenia, okna, ściany, troszeczkę odświeżono, nadano nowy imidż. Liczymy na to, że świetlica teraz będzie częściej wynajmowana przez ludzi z zewnątrz i bardziej promowana.
5: Czyli bardziej nowocześnie jest teraz?
7: Tak, tak.
5: Która inwestycja według Pani jest najbardziej potrzebna mieszkańcom?
7: Obecnie, no to tak jak mówiłam, droga, ścieżka rowerowa. Cały czas na bieżąco działamy, kontaktujemy się z firmą, która jest tutaj w trakcie podłączania światłowodu. Również o to mieszkańcy proszą, z tym również jest tutaj problem. No i również problem jest ze sklepem. W obecnej chwili nie mamy tutaj w Orłowie żadnego sklepu. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu, nie są mobilni, są zdani na siebie. No jest to 6 kilometrów. 6 kilometrów to tyle, bądź aż tyle, żeby dojechać, kupić potrzebne produkty, ale są już wstępne rozmowy, mamy plan działania, jest miejsce, więc być może w przyszłości najbliższej stanie taki tutaj sklep.
5: No jeżeli jest ciepło, no to wiadomo rower, ale jak jest zimno, no to rowerem nie bardzo już do miasta.
7: Tak, rowery wyszły bardzo do miasta i tu pojawia się problem. Jeszcze w ubiegłym roku wystaraliśmy się o taki mobilny sklep, który podjeżdżał raz w tygodniu i sprzedawał takie potrzebne produkty, pieczywo, takie najbardziej potrzebnego, że tak powiem, najpilniej potrzeby, najpilniejszej potrzeby. Ale w tym roku już nie udało się takiego czegoś zorganizować. Nie było to opłacalne po prostu dla tej firmy.
4: Czy są już konkretne plany, bo wiadomo, jesteśmy w drugiej połowie 2026. Czy są już konkretne plany na 2027?
7: Oj tak, oczywiście. Planów jest pełno, pomysłów jest mnóstwo, trzeba to tylko doprecyzować. Wiadomo, żeby zacząć z realizacją jakiegoś celu, trzeba wiedzieć konkretnie, jaki jest koszt tego, żeby po prostu nie przefolgować z budżetem sołeckim. Budżet sołecki to nie tylko inwestycje. Są tam paragrafy, które są głównie przeznaczone też na rozwój Orłowa, na integrację, na kultywowanie tradycji. Także taki budżet sołecki musi być podzielony na te równe części. Staramy się tak, aby każdego roku ta minimum połowa była przeznaczona na jakąś konkretną inwestycję, natomiast ta druga połowa na prowadzenie takich różnych takich imprez, których podtrzymują tradycje, takich wspólnych spotkań integracyjnych, spotkania świąteczne, wigilijne. Na przyszły rok planujemy wymianę tutaj w świetlicy wiejskiej stołów i krzeseł, które również są tu od praktycznie powstania tej świetlicy. Są systematycznie naprawiane, jednak niektóre już po prostu nie nadają się do użytku. I tak zastanawiam się nad właśnie wymianą takiego tutaj wnętrza, żeby to jeszcze tutaj podnieść standard tej świetlicy.
4: Będą naprawiać się do pewnego momentu, kiedy się da naprawić.
7: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj mieszkańcy, spotykamy się z mieszkańcami, naprawiają wspólnie te krzesła, stoły. Ale jak wiadomo, to już jest wysłużony sprzęt i on naprawdę wymaga wymiany.
4: Mówiła Pani o remontach dróg, ścieżek rowerowych, które dzisiaj są najpilniejszej potrzeby, że tak powiem, i które najczęściej są zgłaszane przez mieszkańców? Które odcinki?
7: Które odcinki? Przede wszystkim od Kłopotu, od wsi Kłopot, tutaj dalej już do Rojewa. Jeszcze do momentu zakończenia się sołectwa Kłopot, tam droga, chodnik, ścieżka rowerowa jest, natomiast już tutaj za przejazdem kolejowym czegoś takiego nie mamy. W obecnej chwili jest to bardzo niebezpieczne. Nie mogą tą drogą uczęszczać dzieci, nie można robić sobie spacerów rowerowych. Jest to bardzo utrudnione.
4: Jak wygląda kwestia chodników? Oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa pieszych.
7: Chodnik oczywiście jest, ale jest chodnik tylko i wyłącznie w centrum, który prowadzi tak naprawdę tylko do kościoła i szkoły. Natomiast dzieci tutaj z pobliskich, okolicznych dróg, takich jak Kuby, nie mają możliwości dojścia tutaj piechotą do szkoły.
4: A czy jest możliwość, żeby miały tą możliwość? Tak. Rozgałęzienie tych chodników jeszcze na dalsze obszary?
7: Tak, na pewno w przyszłości będzie. To, tak jak mówiłam, największa tutaj ta inwestycja, która pozwoli na wybudowanie na całej długości Orłowa do samego Rojewa takich ścieżek rowerowych i chodników, pozwoli na to, aby w przyszłości robić takie rozgałęzienia w kierunku Więcławic, w kierunku Kub Czystego, żeby takie ścieżki chociażby, albo chociażby chodniki czy obocza mogły być zrobione. Ale to już należy do Urzędu Gminy, do tych inwestycji gminnych typowo, ale staramy się, współpracujemy. Także jest to wszystko na dobrej drodze.
4: Są możliwości dofinansowania tych inwestycji na przykład z Unii Europejskiej?
7: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Urząd Gminy Inowrocław cały czas współpracuje, cały czas pracuje nad tym, aby pozyskiwać te fundusze i myślę, że systematycznie są budowane i te chodniki, i ścieżki rowerowe w innych sołectwach. Jak to się mówi, idziemy po kolei, tak?
4: Musimy
7: czekać tak, na swoją kolej.
4: Tak, nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Orłowo, tak powiem, zmodernizowane.
7: Dokładnie.
4: Są miejsca, które według Pani są zagospodarowane bardzo dobrze, a które potrzebują tego właśnie zaopiekowania?
7: Jest tutaj kilka miejsc, które odeszły w zapomnienie. może w przyszłości uda się je jakoś odnowić, odświeżyć.
5: Na przykład?
7: Tutaj przy głównej drodze, z tego co mieszkańcy mówili, był mały stawek, wypływał strumyk, nawet dzieciaki się kąpały. Myślę, że gdyby to odnowić, jakoś pobudzić temat, pozyskać fundusze, wyczyścić ten teraz teren, który teraz jest zarośnięty. Jest to teren przy głównej drodze, zaraz. Byłoby to taką fajną wizytówką na przyszłość Orłowa.
5: A jakie możliwości właśnie dzisiaj mają dzieci, młodzież na spędzenie wolnego czasu? Taki okres letnio-jesienny, ale też może zimowy, wiosenny, w zależności od pory roku.
7: Jak najbardziej. Teraz od stycznia tego roku uruchomiłam tutaj właśnie, wyremontowaliśmy pomieszczenie dla dzieci i 3 razy w tygodniu odbywają się zajęcia na świetlicy, takie pozalekcyjne. Dzieci mają czas tutaj wolny dla siebie, mogą spędzać go grając, mogą spędzać go na warsztatach ze mną, tworzymy różne rzeczy. Czasami oglądamy filmy edukacyjne, mamy zakupiony super projektor, ekran. Także jak najbardziej. W sezonie zimowym odbyły się tutaj półkolonie zimowe właśnie na naszej świetlicy. 5 dni typowych fajnych warsztatów, na koniec była zabawa karnawałowa. Teraz od poniedziałku zaczynają się półkolonie letnie. Dzieciaki będą miały szansę pozwiedzać i Toruń, i Kruszwice, Sky Tower, w Toruniu lasery, także dzieje się.
5: Dzieje się, cały czas głowa pełna pomysłów.
7: Tak, tak.
5: Czy są planowane jakieś nowe miejsca rekreacji w Orłowie?
7: Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ nie mamy tak na dobrą sprawę takiego miejsca. Tak jak każde sołectwo chciałoby mieć orlika, na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, ponieważ no, nie mamy tej ziemi, nie mamy tego tutaj kawałka, żeby coś takiego wygospodarować. Tutaj nasz pan radny usilnie stara się, żeby

0: wiecznie go uzupełniamy. Jest również siłownia dla dorosłych, ale plac zabaw jak najbardziej. W zeszłym roku pozyskaliśmy dwa elementy takie konkretne placu zabaw. Myślę, że w przyszłości również jeszcze coś do tego placu zabaw dojdzie. Będziemy starali się uczestniczyć w jakichś konkursach z Urzędu Marszałkowskiego, który być może tam dofinansuje jeszcze jakiś tam etap tego placu zabaw. No jeszcze troszkę nam brakuje.
1: Z rozmowy wynika, że świetlica jest takim elementem rozrywki głównym w Orłowie. Na pewno jednym z głównych.
0: Tak, tak. Starałam się od samego początku, wizją tutaj takiego moją było, żeby tych mieszkańców zintegrować, żeby tych mieszkańców pobudzić do wspólnego działania. Fajną inicjatywą tutaj też jest taki z CUS-u, taki program, projekt, w którym uczestniczą osoby w kwiecie wieku, w średnim wieku można powiedzieć, takie dorosła młodzież. Raz w tygodniu spotykają się tutaj na świetlicy, mają również szereg imprez, szereg warsztatów, kalambury, familiady, cokolwiek. I to naprawdę muszę powiedzieć, że to działa, to działa. Co tydzień mamy full, 15 osób, tak jak było, nikt nie rezygnuje, wręcz osoby dochodzą, więc widać, że takie spotkania pomagają.
1: A ile liczy mieszkańców Orłowo?
0: Ojejkuś, bodajże w obecnej chwili to jest chyba 640 kilka osób. Nie wiem, tak, coś takiego, coś w tych granicach.
1: Jakie wydarzenia są imprezowe, planowane na wrzesień, październik, listopad tego roku?
0: Najważniejszym wydarzeniem jak co roku są dożynki parafialne. Jest to organizowane już z dużym wyprzedzeniem, ponieważ jak zauważyliśmy dwa lata temu, dożynki parafialne to było około 300 osób. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości. Także jest to takie najważniejsze wydarzenie w tym roku. Jest to takie święto dziękczynne dla rolników. Tradycyjne z wieńcem dożynkowym, z mszą, z orszakiem. Także taka z pompą, że tak.
1: Na bogato.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: A czy są wydarzenia, które chciałaby Pani przywrócić w Orłowie?
0: Małymi kroczkami przywróciliśmy tutaj spotkanie wigilijne dla mieszkańców, gdzie tutaj ksiądz proboszcz z naszej parafii, razem tutaj z mieszkańcami spotykamy się wspólnie, dzielimy się opłatkiem, spożywamy te produkty wigilijne, te potrawy takie najbardziej, takie bliskie wigilijnemu świętu. I myślę, że to jest takie najważniejsze święto, gdzie wszyscy w różnym wieku mogą wspólnie się spotkać. Ale był też Dzień Kobiet, gdzie naprawdę licznie kobiety tutaj do nas przybyły. 4 godziny posiadówki. Fajnie, fajnie spędzony czas. Naprawdę nie spodziewałam się też takiej frekwencji kobiet.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Orłowo nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami kolejne inwestycje, lokalne inicjatywy i zmiany. O najbliższych planach opowiada sołtys Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Pani jest bardzo kreatywna. Jeżeli te wszystkie eventy Pani tutaj prowadzi, robi, współtworzy.
0: Nie tylko ja. Oczywiście jak zawsze towarzyszą i tutaj muszę tutaj dziewczyny docenić koło gospodyń wiejskich w Orłowie. Powstało takie świeże 2 lata temu. Cały czas wspiera, cały czas pomaga. Wspólnie mamy pomysły, wspólnie coś organizujemy, zawsze można na nie liczyć, ale również pan radny tutaj naszego sołectwa, pan Jakub Przybylski, on również czynnie udziela się tutaj, uczestniczy w każdej imprezie, przy pomocy każdej imprezy, także naprawdę Rada Sołecka, mam na kogo liczyć.
1: A są imprezy, których jeszcze nie ma, a według Pani mogły być takie tradycyjne w Orłowie? Ma Pani takie pomysły? Jest kilka takich okolicznościowych momentów, na przykład walentynki, tego typu.
0: Tak.
1: Dzień Dziecka.
0: Dzień Dziecka również, on jest co roku tutaj organizowany, co prawda nie pod nazwą Dnia Dziecka, ale również jest organizowany. To też również skupia tutaj rodziny z dziećmi, młodsze pokolenia, ale fajnie by było, tak myślałam nad pomysłem włączenia takich, wrócić do

0: retro i żeby powstały, powróciły takie potańcówki typowe.
1: O, no tak.
0: Tak, mam pomysł właśnie na coś takiego. Zobaczymy, czy wypali. Liczę na takie właśnie.
1: Jak tutaj mówiła pani o 300 osobach na dożynkach, no tutaj nie może być inaczej.
0: No tak, mam nadzieję.
1: A bardzo dużo osób organizuje się, znaczy angażuje się właśnie w tego typu inicjatywy?
0: Mam wrażenie, że coraz więcej. Mam wrażenie, że coraz więcej osób odzywa się, naszych mieszkańców, że są gotowi oddać półprodukty, produkty, warzywa, owoce, miody. Udzielają się tutaj, tworzą razem tutaj jakieś ozdoby do tych dożynek właśnie.
1: Tak, bardzo solidarnie.
0: Tak,
1: bardzo solidarnie.
0: Tak. Pieczemy chleby, ponieważ ja nie umiem, ale mamy tutaj starsze grono, starsze panie, tutaj z doświadczone, które co roku wypiekają chleby specjalnie na dożynki, abyśmy mogli je później kosztować z wiejskim smalcem, z ogórkami naszymi tutaj kiszonymi. Także wszyscy wspólnie dokładają się swoją cegiełką tutaj.
1: Tak tradycyjnie swojsko.
0: Tak. Tak.
1: To chyba przyjadę kiedyś do Was.
0: Zapraszamy, jak najbardziej.
1: A jak układa się współpraca z gminą Inowrocław? I czy możecie liczyć na pełne wsparcie zawsze?
0: Jak najbardziej, nie można narzekać. Angażują się, dokładają wszelkich starań, aby łączyć te wszystkie imprezy tutaj wspólne, aby wszystkie inwestycje tutaj przebiegały pomyślnie. Pomagają, naprawdę pomagają, także można liczyć na gminę Inowrocław, ale tutaj również muszę powiedzieć, że również powiat inowrocławski włącza się często do takich inicjatyw malutkich. Dwa lata temu właśnie też swoje kilka gadżetów tam dołożyli, żeby można było to jakoś tam dalej poprowadzić. Także tak, jak najbardziej i z powiatu, i z gminy mamy pomoc.
1: A na co przede wszystkim przeznaczany jest budżet sołectwa? Jak mieszkańcy wpływają może na wydawanie tych pieniędzy? Pewnie mają jakiś wpływ realny.
0: Tak, tak, jasne. Co roku spotykamy się. Najbliższe zebranie będzie teraz we wrześniu. To mieszkańcy tak naprawdę, my wszyscy decydujemy o tym, na co wydać ten budżet sołecki. Tak jak mówiłam, staramy się, żeby ponad połowa tego budżetu była jakąś główną taką przewodnią inwestycją, natomiast druga połowa taka zabezpieczała potrzeby na organizację tych takich imprez integracyjnych, tak? Mieszkańcy mają różne pomysły. Bardzo często tutaj padały pomysły lamp solarnych i one systematycznie są montowane. Jest już w ubiegłym roku było te kilka lamp, w tym roku również dwie czy trzy bodajże nowe tutaj będą wstawiane. Razem działamy, myślimy nad tym, aby jak najszybciej ten światłowód tutaj poprowadzić. Nie tylko tutaj, że tak powiem, dołem wkopywać się, ale i górą, tam gdzie się da, żeby jak najszybciej ci mieszkańcy mieli ten dostęp, że tak powiem, do internetu.
1: To bo jednak to zmienia komfort i to bardzo.
0: Tak, tak. No również w przyszłości, no kanalizacja, bo tego też tutaj jeszcze nie ma, ale no to w przyszłości, nie wszystko od razu.
1: No pewnie. Z jakimi problemami mieszkańcy się najczęściej zwracają do pani? Co ich trapi najczęściej? Mhm.
0: Najczęściej drobnostki, choć jest ich wiele. Muszę powiedzieć, jest ich wiele. Są to drobnostki, błąkające się psy, które są niebezpieczne. Cóż takiego jeszcze? Śmieci podrzucane tutaj w centrum, które też trzeba monitorować. Niebezpieczne tutaj uszkodzenia poboczy, chodników, dziury tutaj na drogach, które również stwarzają niebezpieczeństwo, również są mi zgłaszane. Jakieś, no takie naprawdę drobne sprawy, niekiedy prywatne, także...
1: A jest otwarta?
0: Tak, tak, tak.
1: A czy Orłowo przyciąga nowych mieszkańców? Jak to wygląda? Z roku na rok na przykład?
0: Tak, tak. Przyciąga jak najbardziej. Zauważyliśmy tutaj taki trend przenoszenia się ludzi z miasta do wsi. Coraz więcej buduje się tu nowych domostw.
1: Bardzo często ludzie potrzebują takiego spokoju.
0: Jasne. Mamy tutaj takie osiedle nowo pobudowane, gdzie no to osiedle się tak systematycznie rozrasta. Co cieszy? Oczywiście cieszy, bo jak najbardziej każdego cieszy, że to Orłowo takie idzie w dobrym kierunku, że tak powiem.
1: A czy pani jest rodowitą orłowianką?
0: Nie.
1: Że tak powiem?
0: Nie, nie, nie. Przyszłam tutaj za mężem. Mąż tutaj jest Orłowa. Nie, ja jestem jak najbardziej miastowa, ale cały czas ciągło mnie do wsi, więc cały czas jakoś tak brakowało mi tego. Odnalazłam się tu.
1: Czy jest sentyment?
0: Tak.
1: Ja mam bardzo dużo rodziny na wsi, bardzo lubię tam jeździć, bo jest taki właśnie spokój, komfort. Nie ma tego zgiełku miasta.
0: Dokładnie. Można odpocząć. Miasto to miasto, wieś to wieś. Także.
1: Ale teraz przejdziemy do takich spraw typowo, że tak powiem, sołtysowych. Co przeświadczyło w pani, że pani chciała kandydować, zostać sołtysem? Jak to wygląda w ogóle, ten cały proces? Podobny do wyboru prezydenta, wójta, burmistrza.
0: W moim przypadku przypadek sprawił, że jestem sołtysem. Poprzedni sołtys zrezygnował nagle. Nagle trzeba było szybko wybrać sołtysa, ponieważ formalnie należało wykończyć budżet sołecki. Bez sołtysa nie mogłoby się to odbyć.
1: Czy ja dobrze wyszukałem Łukasz Wyszomirski?
0: Tak, tak.
1: Pamiętaj, research był zrobiony.
0: Tak, tak. Nagle zrezygnował ze swoich prywatnych powodów. Także to zebranie wiejskie szybko się odbyło. Ja w ówczesnej kadencji właśnie pana Łukasza byłam w Radzie Sołeckiej, więc również już czynnie uczestniczyłam w tych procesach różnych inwestycyjnych, jak i różnych takich imprezowych, więc już byłam na bieżąco. Teraz kwestia była tylko wyboru kogoś takiego odpowiedniego. Nie wiem w sumie, jak to się stało.
1: Kobieca ręka zawsze działa.
0: Jakoś tak, no jedna osoba, druga osoba, a może spróbujesz, a może ty, no ale już jesteś w tej Radzie Sołeckiej, to może warto by było dalej to pociągnąć jakoś.
1: A jest takiego jak przewodniczący Rady? Czy jak to wygląda?
0: Nie. Jest sołtys i są członkowie Rady Sołeckiej. Na obecną chwilę są to czterech członków Rady Sołeckiej mamy. No i tak działamy.
1: Potrzeba rzeczywiście głosów, czy to głosują właśnie w tej radzie?
0: Najważniejszy jest głos mieszkańców. Jeżeli tych mieszkańców nie jest wystarczająca ilość, jeżeli chodzi, mówimy tutaj o zebraniu wiejskim, no to jak najbardziej głosują Rada Sołecka.
1: Czego według pani, według mieszkańców, pomimo tych inwestycji, które już się dzieją, najbardziej brakuje jeszcze? Których inwestycji? Których zmian? Jakich zmian?
0: Których zmian? Ciężko powiedzieć.
1: Tutaj. Bo teraz wsie w Polsce i nie tylko w Polsce bardzo się unowocześniają. Bardzo.
0: Dlatego, tak
1: w samych domach widać.
0: Tak jak mówię, dużo głosów słyszy się właśnie na temat kanalizacji, której jeszcze tutaj nie mamy. Na temat chociażby takiego większego sklepu, jakiejś sieciówki, nad którą pracujemy. Na temat właśnie tej sali, bo szkoła podstawowa, nie można powiedzieć, super tutaj funkcjonuje, jest na poziomie, wszystko się tu spełnia, tylko brakuje właśnie takiego terenu rekreacyjnego, typowo sportowego, typowo pod piłkę nożną. U nas działa tutaj Orłowianka, również czynnie, mamy kilka grup tutaj, gdzie dzieciaki, jak również starsza młodzież mogą grać w piłkę, więc jako infrastruktura myślę, że nie brakuje tutaj niczego, oprócz oczywiście tych dróg takich, których cały czas, myślę, każde sołectwo stara się, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Natomiast, no tak, ciężko powiedzieć. No mamy tą świetlicę. Nie wiem, czego jeszcze mieszkańcy tutaj mogliby oczekiwać.
1: Czy myśli pani o poprawie warunków drogi rowerowej, typowo rowerowej drogi bezpośredniej do Inowrocławia na przykład? Fajnie by to wyglądało.
0: Drogi rowerowej jako takiej w ogóle nie mamy na obecną chwilę. Dlatego budowa tej nowej drogi powiatowej, w której będzie umieszczona odrębna ścieżka rowerowa i odrębny chodnik, taka dla pieszych, ścieżka dla pieszych, no to jest super sprawa. To jest super sprawa, na którą ludzie czekali już ponad 10 lat. Także no, czekamy z niecierpliwością, ponieważ no, już coraz bliżej.
1: Coraz bliżej niż dalej. Jak miała pani zwrócić uwagę na trzy rzeczy, które w ciągu najbliższych lat powinny się zmienić tutaj, co by to było? Za pani kadencji.
0: Za mojej kadencji. Trzy rzeczy, ojejkuś.
1: Załóżmy, że pani będzie do końca.
0: Załóżmy, że będę do końca. Przede wszystkim dostęp tutaj, znaczy żeby to centrum, rzeczywiście centrum Orłowa było jako centrum Orłowa, czyli powstaną te nowe dwie zatoczki, przystanki, chodniki, sklep, mamy kościół, mamy szkołę podstawową, jest świetlica, więc naprawdę mamy dobre zaplecze, fajnie by było jeszcze to dopracować. i jakość połączyć jeszcze właśnie, tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, te ścieżki poboczne, czyli te drogi prowadzące w kierunku Więcławic Czystego. Fajnie by było, gdyby one również, te drogi, były w jakiś sposób dostosowane, doprowadzone, dobrze oświetlone, no żeby nie utrudniało tutaj to mieszkańcom.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drogach. Czy mieszkańcy rzeczywiście zgłaszają problem w tej komunikacji, na przykład z Inowrocławiem?
0: Tak, od dłuższego czasu to było zgłaszane. Jest tutaj, no niebezpiecznie jest tutaj poruszać się nawet rowerem, a co bardziej rowerem puścić razem dzieci jakieś, żeby tutaj po tej drodze. Nie przestrzegają tutaj prędkości, mimo właśnie systematycznemu monitorowaniu przez policję, bo było to zgłaszane oczywiście. Policja systematycznie stoi, tu wlepie mandaty, to tak czy inaczej ta droga, zwłaszcza z rana, kiedy to dzieciaki rzeczywiście idą do tej szkoły, no tutaj śmigają na potęgę, nie? Dlatego rodzice obawiają się o takie, no mówię, no droga to jest taka podstawa u nas, nie? To jest takie, musi być tutaj w Orłowie, żeby te dzieciaki rzeczywiście bezpiecznie, chociaż no mimo wszystko ten autobus szkolny, on dowozi te dzieciaki, nie? Do tej szkoły, nie? Ale fajnie by było, dzieciaki również chcą same poczuć to i same wybrać się do szkoły bezpiecznie. Dlatego myślę, że znacznie to ułatwi takie powstanie ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych.
1: Wiadomo, to jest niedaleko, ale jednak to niebezpieczeństwo jest równie wysokie jak na przykład 30-kilometrowa droga.
0: Tak, tym bardziej, że zdarzały się tutaj wypadki śmiertelne, więc...
1: No, lepiej dmuchać na zimno.
0: Tak.
1: Jak wygląda komunikacja Orłowa na przykład z innymi wsiami obok?
0: W sensie?
1: Jeśli chodzi o drogi.
0: O drogi. No tutaj rzeczywiście pojawił się problem w ostatnim miesiącu. Przewoźnik, który tutaj przewoził ludzi, miał tą trasę tutaj z Rojewa do Inowrocławia i dzięki temu nasi mieszkańcy z Orłowa mieli ten dojazd do Inowrocławia, niestety zawiesił działalność. I tutaj naprawdę duże podziękowania dla powiatu inowrocławskiemu. Poczynił wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie pozyskać nowego przewoźnika komercyjnego. Tutaj takim nowym przewoźnikiem zgodził się być NK Kruszwica, żeby jak najszybciej uruchomić tą linię, pozmieniać, poodświeżać, pozmieniać godziny i dostosować wszystko tutaj typowo pod mieszkańców, aby mogli oni się dostać do pracy, do szkół. Także problem został rozwiązany od 10 sierpnia, ruszyła nowa linia, mamy to, także na razie cieszymy się. Zobaczymy, co będzie później.
1: Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Naprawdę mamy dobre zaplecze, fajnie by było jeszcze to dopracować i jakoś połączyć jeszcze właśnie, tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, te ścieżki poboczne, czyli te drogi prowadzące w kierunku Więcławic Czystego. Fajnie by było, gdyby one również, te drogi, były w jakiś sposób dostosowane, doprowadzone, dobrze oświetlone, no żeby nie utrudniało tutaj to mieszkańcom.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drogach. Czy mieszkańcy rzeczywiście zgłaszają problem w tej komunikacji, na przykład z Inowrocławiem?
0: Tak, od dłuższego czasu to było zgłaszane. Jest tutaj, no niebezpiecznie jest tutaj poruszać się nawet rowerem, a co bardziej rowerem puścić razem dzieci jakieś, żeby tutaj po tej drodze. Nie przestrzegają tutaj prędkości, mimo właśnie systematycznemu monitorowaniu przez policję, bo było to zgłaszane oczywiście. Policja systematycznie stoi, tu wlepie mandaty, to tak czy inaczej ta droga, zwłaszcza z rana, kiedy to dzieciaki rzeczywiście idą do tej szkoły, no tutaj śmigają na potęgę, nie? Dlatego rodzice obawiają się o takie, no mówię, no droga to jest taka podstawa u nas, nie? To jest takie, musi być tutaj w Orłowie, żeby te dzieciaki rzeczywiście bezpiecznie, chociaż no mimo wszystko ten autobus szkolny, on dowozi te dzieciaki, nie? Do tej szkoły, nie? Ale fajnie by było, dzieciaki również chcą same poczuć to i same wybrać się do szkoły bezpiecznie. Dlatego myślę, że znacznie to ułatwi takie powstanie ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych.
1: Wiadomo, to jest niedaleko, ale jednak to niebezpieczeństwo jest równie wysokie jak na przykład 30-kilometrowa droga.
0: Tak, tym bardziej, że zdarzały się tutaj wypadki śmiertelne, więc...
1: No, lepiej dmuchać na zimno.
0: Tak.
1: Jak wygląda komunikacja Orłowa na przykład z innymi wsiami obok?
0: W sensie?
1: Jeśli chodzi o drogi.
0: O drogi. No tutaj rzeczywiście pojawił się problem w ostatnim miesiącu. Przewoźnik, który tutaj przewoził ludzi, miał tą trasę tutaj z Rojewa do Inowrocławia i dzięki temu nasi mieszkańcy z Orłowa mieli ten dojazd do Inowrocławia. Niestety zawiesił działalność. I tutaj naprawdę duże podziękowania dla powiatu inowrocławskiemu. Poczynił wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie pozyskać nowego przewoźnika komercyjnego. Tutaj takim nowym przewoźnikiem zgodził się być NK Kruszwica, żeby jak najszybciej uruchomić tą linię, pozmieniać, poodświeżać, pozmieniać godziny i dostosować wszystko tutaj typowo pod mieszkańców, aby mogli oni się dostać do pracy, do szkół. Także problem został rozwiązany od 10 sierpnia, ruszyła nowa linia, mamy to, także na razie cieszymy się, zobaczymy co będzie później.
1: A czy są projekty albo inwestycje, o które sołectwo zabiega, ale niestety trzeba poczekać z realizacją?
0: No taka inwestycja, no to kanaliza, nie? Pojawiło się to kilka lat temu, były nawet plany, już nawet przyklepane, niestety gdzieś to utknęło i teraz należy wszystko zaczynać na nowo, rozpoczynać cały proces planowania projektów, także to musimy na nowo ruszyć.
1: Czyli jeszcze rok tak co najmniej?
0: Więcej.
1: Jeszcze więcej, Jezus Maria. A czy w Orłowie są miejsca albo obiekty, które mogły być odnowione ze względu na tradycje, historie, o których mieszkańcy mówią, są takie miejscówki?
0: Tak, jeszcze do niedawna tutaj nasz tak zwany pałacyk. Pałacyk teraz należy do bodajże fundacji. Przedtem w tym pałacyku znajdował się dom dziecka. Mieszkańcy tutaj starsi Orłowa bardzo mile wspominają tutaj ten właśnie okoliczny pałacyk i okolice, bo ma ciekawą historię, więc warto by było rzeczywiście połączyć jakoś tutaj wspólne siły z fundacją, z właścicielem obecnym i być może na nowo reaktywować tutaj te miejsca, place, lasek, takie różne, które chodzą, tradycyjne historie, straszące dzieci, żeby można było to na nowo jakoś reaktywować i pobudzić.
1: Potencjał turystyczny jest?
0: Jest, jest. Mamy, mało kto wie, ale dużo właśnie o kościół nasz tutaj również jest zabytkowy, również ma miejsca, również ma kościelnice, również ma jakieś ten, także jest, trzeba by było się w to zagłębić. Mało tego, z tego co tak rozmawiałam ze starszymi już mieszkańcami, trzeba by było to sprawdzić, bo data powstania Orłowa też dokładnie do końca nie jest znana, ale być może w najbliższym czasie szykuje nam się jakaś taka konkretna rocznica powstania Orłowa, więc tutaj też myślimy nad tym. Tak, też myślimy nad tym, aby jakoś to pobudzić.
1: Jak wygląda współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, z kołami gospodyń wiejskich, z innymi grupami działającymi?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Myślę, chociaż wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o nasze sołectwo Orłowo, to się dopiero rozwija. W Orłowie nie mamy jeszcze żadnego stowarzyszenia, są już jakieś może pewne plany, ale mamy właśnie nowe powstałe koło gospodyń wiejskich. Dzięki temu mamy też taką sieć kół gospodyń wiejskich, z którymi współpracujemy na co dzień, wymieniamy się, razem startujemy do konkursów, także jak najbardziej. I to dzięki temu właśnie możemy również siebie razem motywować, integrować. I tutaj z dużą inicjatywą wychodzi również gmina Inowrocław, organizując takie cykliczne spotkania, konkursy dla kół gospodyń wiejskich. Dlatego możemy tak.
1: Bardzo często rozmawiam z panią dyrektor Akademii Szkolnictwa, panią Haliną Petą. Mamy takie powiedzenie, nudy nie ma. Tu też nie ma nudy.
0: Nie ma nudy, dokładnie.
1: Właśnie sprawdziłem. 1261 wzmianka o Orłowie.
0: Pierwsza wzmianka, tak.
1: Już kawał czasu.
0: Kawał.
1: Tak na tytułem końca, z czego Orłowo może być dzisiaj najbardziej dumne? I czym Pani zdaniem wyróżnia się na tle innych miejscowości w gminie?
0: Dumne. Mamy tutaj pałac, który warto jest odwiedzić. Zawsze zachęcam zresztą do odwiedzenia tego pałacu.
1: Jak może być stary ten pałac? Orientuje się Pani?
0: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Gdzieś kiedyś tworzyłam jakiś projekt dla dziecka do szkoły i gdzieś ta data, ale umknęło. Jest tutaj również, no przede wszystkim gospodarze nasi rolnicy. Mam tu kilku takich naprawdę większe gospodarstwa, które przodują. Mamy firmy, które nowe powstały, mniejsze, większe, próbują lokalną żywność. Mamy tutaj Malinowy Świat, młodzi, którzy...
1: Malinowy Świat, czyli
0: hodują pomidory. Młodzież, młode małżeństwo zajęło się hodowlą pomidorów, ogórków, wszystko bio, eko. Rozrastają się, klientela rośnie. Mamy również panią Ninę Jarzęcką. Ona jest takim zapałem do działania, taką dla nas siłą. Ona jest właśnie, tworzymy takie o również.
1: Dobrze, piękne.
0: Pracuje w Muzeum Jana Kasprowicza. Na co dzień warsztaty organizuje i również tutaj dla nas, jako ona mieszkanka, przychodzi, nieraz uczy nas czegoś, tworzy miody, pozyskuje ten miód. Także no jest czym się tutaj pochwalić, naprawdę.
1: A ma Pani dzień wytchnienia chociaż? Jeśli chodzi o to?
0: Tak, zdarzają się takie dni.
1: Czy cały czas głowa pełna pomysłów, bodźców?
0: Tak, no mimo,
1: bo jednak jest odpowiedzialność, nie? Trzeba to wszystko w ryzach trzymać.
0: Tak. Mimo wszystko, że to jest tylko i wyłącznie kilka tych imprez takich większych w roku, ale jest dużo takich mniejszych imprez. Oprócz tego jeszcze prowadzę świetlice.
1: Przepraszam. Na spokojnie.
0: Prowadzę świetlice. Tu również co tydzień muszę cokolwiek organizować, żeby te dzieciaki pobudzić. To przyznam, niełatwo, bo dzieci inaczej teraz widzą tutaj takie kreatywne podejście do takich warsztatów, nie? Ale jest fajnie, wszystko pobudza do działania, cieszysz się z każdej tutaj chwili spędzonej i fajnie jest, jak rzeczywiście się podoba, to mnie napędza.
1: A czy u Was dzieciaki są tak zaangażowane w te imprezy, czy jednak właśnie ten telefon, social media górują? Czy to jest tak powiem, na równi? Zainteresowanie.
0: Już od samego początku z tymi dziećmi, które czynnie tutaj aktywnie uczestniczą, wprowadziliśmy sobie takie małe zasady, że jednak te 3 godziny, które tutaj spędzają...
1: Telefon do koszyka.
0: Telefon, tak. Telefon jest schowany.
1: Bardzo.
0: Przy takiej pogodzie mamy kosza, mamy piłkę, także uczestniczymy, gramy w kosza. Najbliższy tutaj takim fajnym, ciekawym pomysłem, na którym wpadłam, są gra w podchody wieczorem. Będzie to zorganizowane.
1: Tradycyjnie, bardzo fajnie.
0: Szyjemy na maszynach, szyjemy ręcznie, jeżeli są to dziewczynki, jakieś opaski do włosów. Uczę ich gry takich, które już odeszły w zapomnienie, na przykład wskakanie w gumę, wskakanie w linę. Dzieciaki się cieszą, naprawdę. Dla nich to jest nowość. Dla mnie to jest taki powrót do dzieciństwa, więc no fajnie.
1: Pamiętam, jak miałem 8-9 lat, to cały dzień na dworze, cały dzień u babci.
0: No tak. Dzieciaki, jak ich dobrze się tak fajnie z nimi się popłynie w jakiś tam temat, to one naprawdę potrafią dużo od siebie dać. Naprawdę.
1: Tak, telefony nie są złe, tylko trzeba dozować. W pewnym wieku trzeba dozować.
0: Tak. Także systematycznie, powolutku wracamy do tych starych korzeni, gdzie dzieciaki odpalały ognisko, śpiewały, grały właśnie podchody, jakieś wyliczanki, jakieś kalambury. No, małymi krokami.
1: A jak wygląda proces na przykład angażowania ludzi, zbierania informacji, organizacji, na przykład takich dożynek?
0: Przede wszystkim mamy taką zamkniętą grupę sołecką na Facebooku i tam wstawiam takie konkretniejsze informacje z prośbą właśnie do mieszkańców o życzliwość, o pomoc, o wsparcie, czy to w produktach rzeczowych, czy to wsparcie fizyczne w postaci tam jakiejś pomocy przy czymś. Raz do roku organizowane jest sprzątanie tutaj okolicznej centrum i świetlicy wiejskiej. I to również wszystko odbywa się, no wiadomo, no teraz no social media, no to wszystko dzięki temu, Facebook, każdy, większość z nas ma Facebook, jest tylko tam kilka jakichś nielicznych może odłamów, które nie mają tego, ale od tego są również tablice informacyjne, które są umiejscowione tak, że w momencie chociażby pójścia do kościoła, każdy będzie mógł sobie przeczytać takie najważniejsze informacje, które systematycznie tam umieszczam.
1: Do końca czego Pani życzyć? Standardowe pytanie.
0: Energii do dalszego działania.
1: Tego Pani nie brakuje.
0: Energii i pomysłów.
1: A tak jeszcze można napomknąć, czym Orłowo wyróżnia się na tle innych miejscowości, jeśli chodzi właśnie o te miejsca takie wypoczynkowe, rekreacyjne? Czy dopiero będą się tworzyć?
0: Myślę, że dopiero będą się tworzyć, ale Orłowo jako tako samo w sobie ma potencjał, ma wszystko, co potrzebne, żeby taka wieś mogła funkcjonować. Nie wszystkie sołectwa mają w swoim skupisku, że tak powiem, świetlicę, szkołę, kościół. Także no, Orłowo stoi na dobrej drodze, żeby jeszcze bardziej tutaj stanąć wyżej ponad wszystkie sołectwa.
1: No bo tutaj taką poczucie bezpieczeństwa, komfortu, symbiozy, że wszystko jest blisko.
0: Tak, jak najbardziej i dzięki temu no, pozyskujemy tych nowych mieszkańców. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo grupa mieszkańców takich nowych, która tutaj przybyła, chętnie zapisuje tutaj dzieci do szkoły. Cenią sobie tutaj tą, że tak powiem, ten minimalizm, ten komfort tego, że te klasy są, nie są zatłoczone.
1: A ile jest dzieci w klasie? Mamy się zapytać o to.
0: Tutaj jest,
1: bo to jest różnie teraz,
0: jest
1: nie?
0: Jest różnie, rocznikami jest różnie, można powiedzieć, ale jest tak na przykład, że w jednej klasie mamy...
1: Tak myślę.
0: W drugiej na przykład mamy już tam, jest ich 18, 19 i to jest tak na przemian. Ale dzięki temu każde podejście nauczyciela do dziecka jest indywidualne i dziecko jest dobrze zaopiekowane.
1: Jeszcze kilka słów do naszych słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję za taki wywiad, bardzo było mi miło. Serdecznie zapraszamy do Orłowa.
1: Będziemy wpadać, a moim i Państwa gościem była sołtys Orłowa, Pani Aleksandra Galkowska. Dziękuję Pani sołtys.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami. To jest tydzień. To jest tydzień.

0: To promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Ino Wrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Legendarny dziennikarz radiowy Wojciech Mann odwiedził Gniewkowo. Podczas otwartego spotkania rozmawiał z mieszkańcami i miłośnikami radia. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami tylko w Melo Radio Ino Wrocław.
6: Lubię przede wszystkim to, że nie muszę być zawsze ogolony bardzo porządnie. Ale bez żartów, to ja lubię tę intymność radiową. I to, jak dalece ja mogę sobie wyobrazić publiczność. Bo na tym polega często trema w radiu, że człowiek siada przed mikrofonem i tak grubo jak mówi to, co sobie chciał tam ułożyć w głowie, to jest w porządku. Ale bywa tak, że wielu kolegów przyznaje się do tego, że jeśli sobie nagle wyobrażą, że ich głos jest słyszany w setkach albo w tysiącach domów, to dostają takiego paraliżu i takiego strachu, bo sobie wyobrażają, że ktoś jest niezadowolony z tej audycji. Ktoś komentuje, ktoś mówi coś nieprzyjemnego, ktoś go poprawia. Matko, jeszcze się pomyliłem, powiedziałem coś nie tak. To jest potworne uczucie takiego skrępowania. Ale zawsze miałem taką jakby umiejętnie zaciąganą zasłonę między mną a tą tremą. I radio, jeszcze zależnie od tego, jakie są okoliczności, czy to jest audycja w ciągu dnia, czy w nocy. Lubiłem nocne audycje po 12 i można było ten klimat jeszcze podbudować swoim gadaniem. I słowo intymność, znacie takie słowo? Nie będę was egzaminował. Intymność to jest takie poczucie spokoju, ciszy, I braku ingerencji innych ludzi. Dlatego telewizja jest absolutnie pozbawiona tego. Bo ja sobie mogę siedzieć sam w studiu i te moje światy tworzyć, opowiadać i nadawać muzykę. A w telewizji światło, reflektor, dźwięk, inspicje, trzy kamery, reżyser krzyczy z góry, kamera krzywo, złe światło na Mana. Pokażcie go inaczej. Dlaczego go nie słychać? Niech ktoś z tyłu poprawi tę zastawkę. I nagle siedzi człowiek przestraszony i ten cały straszliwy kombajn. Potem to, że w oknie telewizora tego nie widać, to nie szkodzi, ale ja to odczuwam. Więc naprawdę radio jest o wiele bardziej takim spokojnym, komfortowym miejscem, chociaż bywa bardzo stresujące, szczególnie jak ktoś jest reporterem, wychodzi w plener, robi sportowe transmisje i tak dalej, to już jest inna robota. Ładnie odczytać, tak jak było na kartce. A ja miałem tendencję mówienia swoim rytmem, swoim językiem i często to zmieniałem. Jeśli zmieniłem tak, że to było dopuszczalne, to było okej. Ale zdarzało się, że miałem reprymendę. Dlaczego ja to zmieniam? To jest napisane tak, a ty powiedziałeś tak. Więc są to sprawy indywidualne, ale wpadek miałem parę. Nie o wszystkich opowiem, bo mi wstyd. ale rzeczywiście zdarzyło mi się coś palnąć, kiedy nie zauważyłem, że jest włączony mikrofon. Nie wiem, czy wy macie sygnalizację lampką u siebie, jak jest włączony mikrofon. No właśnie. Ja nie zauważyłem, że lampka jeszcze nie zgasła. Rzecz palnąłem. A parę razy byłem narażony na, nazwijmy, taki test mojej wytrzymałości. Ja o tym już kiedyś mówiłem, może słyszeliście tę historię, ale miałem taki numer, mi zrobiła jedna z moich zaprzyjaźnionych realizatorek radiowych, która przed moją audycją na żywo weszła pod stół, tam był taki długi obrus i się schowała pod tym stołem. Ja zacząłem audycję, coś tam mówiąc, a ona mnie wtedy ugryzła w nogę. I to było dość podłe z jej strony.
7: To przejdźmy do kolejnego pytania.
8: Gdyby mógł pan przeprowadzić wywiad z dowolną osobą, z dowolną postacią historyczną, kogo by pan wybrał i co by pan mu lub jej powiedział?
6: To jest jedno z tych pytań, które prowadzą do różnego rodzaju myślenia. No, postaci historycznych jest sporo, ale z mojej działki muzycznej to myślę, że chyba bym wybrał, chociaż trochę mi się bał go, Johna Lennona, który był bardzo niesfornym człowiekiem i chciałbym z nim porozmawiać. To jest nierealne oczywiście. A miałem okazję porozmawiać z kilkoma dużymi gwiazdami światowymi i często to było takie spuszczenie tego mojego napięcia przed rozmową. Bo w większości wypadków okazywało się, że to są ludzie kontaktowi, dobrze reagujący na pytania. I znowu, tak jak na samym początku powiedziałem, jeśli ja nie zadaję im standardowych pytań, które trafiają do nich przez całe życie w kółko te same, to oni inaczej reagują. Należy unikać takich pytań, o których wiemy, że z pewnością wszyscy już im zadali. I to wtedy otwiera zupełnie inny kierunek rozmowy. Ale z tych historycznych osób to Elvis Presley byłby niezły, o ile byłby w stanie używalności, bo różnie było.
8: Co poradziłby pan osobom w naszym wieku, które marzą o pracy w radiu lub pracy w telewizji?
6: Powiedziałbym, że muszą sprawdzić, czy te marzenia są naprawdę silne i czy mają wystarczające, i to jest okropne, co ja powiem, bo to jest takie belferstwo, i czy mają wystarczająco dużo chęci, żeby przetrwać okres uczenia się, bycia w danej stacji, jeśli się dostaną taką osobą na początku do wszystkiego, czy mają cierpliwość, bo teraz młodzi ludzie mówią: ja mam fajne przygotowane muzyki, mam przygotowaną zapowiedź, ja chcę audycję. Dawniej tego w ogóle nie ma, nie było takiej możliwości, trzeba było się sprawdzić. Różne stopnie były, tak jak w zawodach rzemieślniczych na przykład. Że był uczeń, czeladnik, potem dopiero wyzwolenie na wyższy stopień. Teraz jest łatwiej, ale trzeba mieć wytrwałość. Trzeba słuchać dookoła tego, co robią ci ludzie, do których bym chciał dołączyć zawodowo, i myśleć o sobie, żeby wymyślić sobie własny sposób. Bo łatwiej jest na początku kogoś skopiować, ale potem jak człowiek staje w szeregu z tymi, których się naśladuje, to publiczność nie jest tak bardzo zainteresowana, bo to jest to samo, co już znają. Więc dobrze stworzyć jakiś własny zestaw. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie tyle zachowań, co pojmowania tego zawodu. Żeby to trochę się różniło i wtedy mamy szansę, że będziemy zauważeni. Ale przede wszystkim chodzi o wiarę w siebie i o ćwiczenie.
8: Ale jak to sprawdzić, czy jesteśmy gotowi?
6: Życie weryfikuje, życie sprawdza. Jak się źle trafi, to ten pierwszy przełożony może być człowiekiem, który utrąci nam karierę. Bo jeśli z jakiegoś powodu nas nie lubi, a nie ma ludzi idealnych, są tacy, którzy potrafią powodować się wyłącznie prywatną sympatią, to nie mamy szansy. To będzie kłopot. Wtedy trzeba uciekać i próbować gdzie indziej. Ale ważne jest to też, żeby się nie poddawać za łatwo, jeśli wiemy, że robimy coś rzetelnie. Bo to jest właśnie taka zabawa w taką loterię. A jak traficie na fajnego szefa, czy tam jakiegoś szefa redakcji czy przełożonego, który jeszcze chce pomóc, to to jest idealne, bo wtedy koryguje wasze błędy i powoduje, że czujecie się lepiej. A są szefowie słynni, którzy głównie są słynni z tego, że są obrzydliwi, negatywni i no, nie potrafią pomóc, nie chcą pomóc. A jeszcze dochodzi zazdrość zawodowa. Pamiętajcie o tym. To też jest niebezpieczne zjawisko, bo walcząc o jakąś pozycję antenową, można trafić na osoby, które kombinują, jak was troszkę zostawić w tyle. Więc to wszystko wymaga takiego politycznego zmysłu i wytrwałości.
8: Czy radio, które znał pan jako młody człowiek, bardzo różni się od tego, którego słuchamy dzisiaj?
6: W większości stacji tak zwanych komercyjnych tak. I to mógłbym wygłosić wykład położona, ale największą przeszkodą w robieniu takiego radia, jakie ja bym sobie wyobrażał, jest jego uzależnienie od komercji i od reklam. To ustawia zupełnie inaczej stacje, które są najbardziej agresywne. Bo to jest właśnie reklama, to jest szybkie promowanie pewnych produktów, to jest robienie audycji na zamówienie, to jest próba nienudzenia w ich pojęciu ludzi. Musi być szybciutko, głośno, tempo duże i reklama, i konkurs, i garnuszki sprzedajemy, i kosmetyki sprzedajemy, i cudnie pięknie, i wszystko leci. I to jest zupełnie inne niż radio, które kiedyś było. I dlatego radio, w którym ja jestem teraz z Marcinem, który mnie tu przywiózł z synem moim, Radio Nowy Świat, stara się mimo wszystko być takim radiem spokojniejszym, gdzie się kładzie nacisk też na słowo i na to, co ktoś mówi.
9: I na pewno na osobowości, które w tym radiu są, bo one kształtują antenę.
6: Ale my bardzo chcemy, żeby ci młodzi ludzie stawali się osobowościami, bo najłatwiej jest, szczególnie mając całą kieszeń pieniędzy, sprowadzić osoby znane i rozpoznawalne i już mamy gotowe. A tymczasem my bardzo chcemy, żeby młodzi ludzie, patrząc na tych, którzy wykonują swój zawód rzetelnie, uczyli się tego. Bo nawet jeśli potem wpadną w te komercyjne stacje, to ich warsztat będzie lepszy i rozpoznawalny. I bardzo mnie cieszą ci młodzi, którzy jak wy troszkę podrośniecie, będą chcieli właśnie robić takie radio rozumne.
8: Ma pan ogromne doświadczenie w rozmowie z ludźmi. Jaki był najbardziej niezwykły wywiad, który pan przeprowadził?
6: Wywiad. Niezwykłe wywiady to są takie, które zostają w pamięci nie tylko z uwagi na rangę rozmówcy, ale na sytuację. Bo na przykład nie tyle ja przeprowadziłem, co ze mną przeprowadzono wywiad kiedyś na festiwalu piosenki w Sopocie. Taka młoda, nie tak młoda jak wy, ale młoda osoba przyszła, przeprowadziła ze mną w przerwie koncertu dość długi wywiad. Po czym przyszła po koncercie i powiedziała drżącym głosem: przepraszam bardzo panie redaktorze, ale mi się nic nie nagrało. Zrozumiałem ich dramat. Powiedziałem, dobra, to powtórzmy to. Powtórzyliśmy to nagranie, uspokojona ona poszła, ja też. Następnego dnia spotykam ją w amfiteatrze, ona mówi, wie pan co, skasowało się. I to rzeczywiście już było niezwykle, że dokonała tego dwukrotnie. A przeze mnie prowadzone wywiady to często były skrępowane, nazwijmy to rangą rozmowy, z którą rozmawiam. I to głównie byli wielcy ludzie jazzu, o których wy pewnie nie wiecie jeszcze w dawnych latach, a z takich gwiazd rozpoznawalnych dla was, dla młodszych, to na przykład kiedy rozmawiałem z Eltonem Johnem.
5: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. To było spotkanie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego radia. Wojciech Mann pojawił się w Gniewkowie i spotkał się z mieszkańcami. Co mówił podczas rozmowy? Posłuchajcie sami tylko w Meloradiu Inowrocław.
6: Też byłem ciekaw, czy on będzie nadętym gwiazdorem, czy będzie reagował. Okazało się, że bardzo to była rozmowa przyjemna. A z polskich artystów właściwie nie pamiętam takiego bardzo trudnego. Aha, jeszcze jeden amerykański, taki słynny jazzowy organista, był wkurzony w ogóle na wszystko. W związku z tym odpowiadał mi półgębkiem. I ja przyznaję, to bardzo jest niezawodowe. Też się zachowałem wobec niego nieelegancko. Bo on na końcu tego skróconego wywiadu powiedział: muszę już iść, bo tu czeka na mnie samochód, żeby zawieźć do hotelu. A ja też bezczelnie z zemsty powiedziałem, że pan zasługuje raczej na autobus miejski. I chyba nie był zadowolony.
10: Słuchajcie, będziemy zbliżali się powoli do końca tej pierwszej części, bo wiem, że pan dyrektor przygotował drugą część, która będzie związana z naszą publicznością, dobrze rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Czy będziemy również emitowali materiały, które młodzież nagrała do skorygowania przez redaktora? Są takie materiały? Nie ma. Dobrze. Za chwilkę już oddam państwu głos pana redaktora, pana Wojciecha. No, przepraszam. Bardzo proszę.
8: Ja mam teraz takie pytanie nie z kartki może. Czy pamięta pan taki wywiad, który wzrusza?
6: Który wzrusza?
8: Ten, co przeprowadził, nie pamiętam niestety, jak to się nazywa ten pan, ale przeprowadzał go pan w tamtym roku. W sensie, ten pan z panem.
6: Poczekaj, bo ja teraz nie rozumiem, czy wzruszył mnie, czy tego kogoś.
10: Kogo wrócicie z pytania?
11: Marysia,
8: kogo
6: wzruszył? Pana. Ja mam taką cechę, że potrafię właściwie chyba w większości przypadków wyłączyć osobiste reakcje. Ten przypadek z tym autobusem to rzeczywiście on mnie bardzo rozjuszył, ten rozmówca. Staram się być profesjonalny, grzeczny i nie wchodzę w pyskówki, nawet jeśli aż się prosi o coś takiego. I również jeśli chodzi o wzruszenie, to raczej staram się to zachować na moment już po wywiadzie, żeby nie odbyło się to czy na oczach gdzieś z kamera, czy na uszach słuchaczy. Ale zdarzyło mi się raz czy dwa razy, że osoba, z którą rozmawiałem, się wzruszyła i to mnie bardzo poruszyło, tylko musiałem się pilnować, żebyśmy się oboje nie rozpędzili. Ale to są takie momenty, które się pamiętam.
10: I ostatnie pytanie.
8: I na koniec tej części, gdyby to pan miał teraz zadać jedno pytanie dwóm 12-letnim prowadzącym, o co by pan nas zapytał? Proszę pan odpowiedzieć.
6: I wiecie co? To by nie skończyło się na jednym pytaniu. Bo ja bym chciał się dowiedzieć, skąd w ogóle przyszedł wam do głowy pomysł o dotyczący radia? czy ktoś was zachęcił, czy kolega, czy ktoś starszy. Czy wam się to spodobało, czy po prostu myślicie, że to jest niezły sposób na zagospodarowanie wolnych chwil, chociaż wolę, i teraz tu jest dwukropek, wolę się bawić, wolę czytać jakieś książki, wolę oglądać seriale, wolę gapić się w telefon. Ja was nie znam, więc chciałbym się dowiedzieć takich rzeczy, czy potraficie radio postawić wyżej nad takimi typowymi zajęciami młodych dziewcząt. I to byłoby jedno z tych pytań i nie wiem, co byście odpowiedziały.
8: No, u mnie się zaczęła przygoda z radiem tak, że w zasadzie spotkałam pana z naszego radia na boisku szkolnym. I on przywitał moją koleżankę i zapytał się, kiedy będzie w radiu, na zajęciach i tak dalej. No i ja się podpytałam o te zajęcia. No i okazało się, że jest radio Gołdnie w Kowie, więc ja stwierdziłam, że bym bardzo chciała chodzić, no i teraz się zbliża i będę już chodziła do radia przez rok.
11: U mnie w sumie podobnie, bo też przywitałam się właśnie z panem Darkiem, którego dzisiaj niestety z nami nie ma. Zapytał się mnie, czy przyjdę na zajęcia w radiu. Zaprosił mnie moje koleżanki. Koleżanki odmówiły niestety, ale ja chętnie powiedziałam, że przyjdę. No i mi się to spodobało.
6: A powiedzcie, czy w waszym młodym wieku to jest na pewno krótki czas, ale jak długo robicie, bawicie się w radio?
11: Rok.
6: A perspektywa? Podoba wam się to, także jeszcze chcielibyście więcej?
8: Tak, ja bym bardzo chciała. Ja bardzo.
6: A mnie to cieszy bardzo, bo potem nawet jeśli wybierzecie inny kierunek, to wam się to przyda. To jest taka dodatkowa umiejętność, której wiele osób nie ma, bo ja jeszcze na koniec znowu mam taki typowo nauczycielski to, ale kiedy ja spotykam się z osobami, które chcą ze mną porozmawiać, a właściwie nie jestem pewien, czy chcą porozmawiać, czy chcą przede wszystkim zobaczyć, jak ja wyglądam naprawdę i zobaczyć, jak ja mówię, a potem przychodzi moment, poprosimy o pytania z sali. To jest tak jak teraz. A z sali, a co? Wszyscy przecież obejrzeli, jak ja wyglądam, już mogą iść do domu. I ta śmiałość w rozmowie i brak strachu przed mikrofonem, bo teraz damy Państwu mikrofon, często tak jest, że bardzo mogą Państwo pytać. Jest cicho, cicho, cicho, a potem czasem jedna osoba mówi, ile Pan ma płyt? I to już 700 tysięcy razy to pytanie padło. Ludzie mają obawę, że może się głupie, a co ja będę brał ten mikrofon, niech sąsiad weźmie i tak dalej. Wy się nauczycie pewnej śmiałości kontaktu z ludźmi. Jestem przekonany. I to bez względu na to, jak się wasze losy potoczą, to będzie łatwiejsze. Będziecie śmielsze, będziecie dochodziły do tego, że chcecie się czegoś dowiedzieć. Także bardzo jestem zadowolony z tego, że jesteście.
10: Pierwsza część zatem za nami. Poproszę wielkie brawa dla naszych gości. Ten wielki zaszczyt rozmawiać z profesorem Arturem Eckertem. To jest jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich fizyków kwantowych, specjalista od szyfrowania kwantowego. Najmłodszy w dziejach Oxfordu i Cambridge, najmłodszy wiekiem naukowiec, który dostał tytuł profesora obu uczelni. Teraz pracuje na jednej z najwybitniejszych, najwspanialszych uczelni w bardzo dalekim wschodzie i opowiedział mi taką oto anegdotę, kiedy zaprosił najlepszych fizyków kwantowych, młodych, z całego świata i utworzył taki hub najwybitniejszych młodych fizyków kwantowych w wieku między 18 a między 25 lat, bo w tym wieku to już się naprawdę zaczyna. Panie redaktorze, i opowieść jest następująca. No i tak rozwiązują niezwykle skomplikowane problemy natury fizyki kwantowej. I mówię, wie pan, kiedyś poszedłem do kantyny i tam słuchałem, jak oni z sobą rozmawiają, bo ci fizycy kwantowi są z całego świata. Tam są Ukraińcy, Polacy, Chińczycy, no cały świat. I nagle słyszę rozmowę dwóch Skandynawów, akurat wtedy były Mistrzostwa Świata. I jeden mówi do drugiego, oglądając mecz piłki nożnej, mecz swojej reprezentacji. Mówi, wiesz co, moi rodzice całe życie chcieli, żebym był reprezentantem drużyny narodowej, żebym grał w piłkę. A ja zostałem fizykiem i to jeszcze kwantowym. Boże, jak ja się stoczyłem. Najwybitniejsze umysły świata.
6: No tak, to jest kwestia proporcji.
10: A teraz Państwa pytania.
12: Już biegnę z mikrofonem.
10: 700 tysięcy płyt pan
6: redaktor ma.
13: Przepraszam, więc ja mam pytanie. Co pan zrobił John Lennon, że pan się boi z nim porozmawiać?
6: On mi zrobił to, że zafascynował mnie razem ze swoimi kolegami, pierwszymi nagraniami, które otworzyły mi oczy na ten cały angielski wybuch muzyki popularnej, który podbili cały świat, łącznie z Ameryką, która była wiodącą siłą rock'n'rolla i muzyki. A potem ten John Lennon w młodym wieku ukazywał się jako człowiek właśnie wielu zainteresowań. Miał poczucie humoru, takie typowo angielskie, które bardzo odpowiadało. Nie tylko śpiewał i pisał piosenki, ale napisał dwie książki, które sam ilustrował. Był takim niepoprawnym przedstawicielem tego rynku muzycznego. Nie miał specjalnego szacunku dla władzy i dla osób postawionych wysoko. Przykład to jest słynne jego na przykład powiedzenie podczas występu dla koronowanych głów tam z dworu angielskiego, kiedy powiedział: tańsze bilety mogą klaskać, a ci najbogatsi niech potrząsają biżuterią. To świadczyło jego podejście do świata. I robił różne dziwne rzeczy.

0: bardzo mi odpowiadał jako nieznany przeze mnie osobiście obywatel reprezentując tę muzykę i dlatego chętnie z nim porozmawiał i bałbym się oczywiście bardzo, czy on nie potraktowałby mnie jako jeszcze jednego z tych, co koniecznie chcą zaliczyć rozmowę. No spokój, bo już nie przeprowadzę tej rozmowy.
1: A ja dopowiem, wspomniał pan o książkach, które pisał Lennon i które sam ilustrował. Drodzy Państwo, przygotowując się do spotkania z panem wiele lat temu, kiedy poprowadziłem takie spotkania z panem Kylini, wpadła mi w rękę fascynująca książka o pana tacie. Pamiętajmy o tym, że tato pana Wojciecha był jednym z najwybitniejszych twórców polskiej szkoły plastycznej, tak można powiedzieć, ilustratorem, zachwycające prace i jedną z książek swoich poświęcił pan swojemu tacie. Ja tę książkę mam, bardzo ją lubię czytać, oglądać, głaskać na wszystkie możliwe sposoby, więc ten artyzm po rodzicach gdzieś tam w genach poszedł w eter. Jak to dobrze. Kolejne pytanie.
2: Dzień dobry, to dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Mam takie pytanie, jako bardzo młody człowiek miałem okazję oglądać takie programy satyryczne jak Dalszy Ciąg Programu czy MDM. Teraz już jako bardziej ukształtowany człowiek przypominam sobie te rzeczy i to jest humor, no porównując obecne kabarety, to jest kosmos, prawda? To pana Wojciecha znamy tutaj z bardzo ciekawego poczucia humoru i czy do tych trzech słów radiowiec, przystojny i dziennikarz można dodać jeszcze satyryk? I co w zasadzie skłoniło pana do tego, żeby właśnie w tą stronę pójść w tych ciężkich latach 90, gdzie to wszystko gdzieś tam w telewizji było pokazywane?
0: Skłoniło mnie to, co mnie skłania i skłaniało do podejmowania różnych wyzwań, bo robiłem wiele rzeczy. Wiele rzeczy robiłem trochę na chwilę, żeby tylko sprawdzić, jak się to uda. A te żarty z Krzyśkiem Materną zaczęły się od radia, o czym często nie mówię i mało kto pamięta, bo zrobiliśmy kiedyś pierwszą audycję wspólną radiową w Trójce jeszcze i skoro się dogadaliśmy, że bawią nas te same rzeczy i złożą nas te same rzeczy, to w którymś momencie taki pomysł nagle się pojawił, czy może spróbować w telewizji.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Nawalne opady ponownie pokazały problemy z odprowadzaniem wody w części Inowrocławia. Władze miasta i PWiK wyjaśniają, dlaczego szczególnie narażony jest rejon ulic Milenijnej i Wierzbowej oraz jakie działania są podejmowane. Co powiedzieli podczas konferencji? Posłuchajcie sami.
5: Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, której tematem jest to, z jakimi problemami mierzy się miasto Inowrocław podczas intensywnych opadów deszczu, z czego one wynikają, jakie działania są podejmowane i co jeszcze można zrobić, żeby lepiej przygotować się na podobne sytuacje w przyszłości. Są z nami obecni prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajo.
6: Dzień dobry.
5: Zastępca prezydenta miasta Inowrocławia Szymon Łebski.
7: Dzień dobry.
5: Prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Inowrocławiu Janusz Radzikowski.
8: Dzień dobry.
5: Ja nazywam się Daria Kamsiak-Maniewska, jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Poproszę, żeby głos zabrał pan prezydent Arkadiusz Fajok.
6: Witamy państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, spotkaliśmy się po kilku dniach tak naprawdę reakcji naszych i krótko mówiąc pomocy dla mieszkańców i sprzątania również terenów, które uległy pewnej degradacji po nawalnych deszczach, które również nawiedziły Inowrocław, zresztą no, tak naprawdę w większości kraju były widoczne, występowały. Blisko dwa tygodnie temu taka ulewa również nawiedziła Inowrocław i mieliśmy różnego rodzaju problemy. Oczywiście to się też gdzieś szerokim echem medialnym odbiło, ale dla nas najważniejsza była pomoc mieszkańcom. Sami państwo też relacjonowaliście z różnych miejsc w Inowrocławiu różnego typu zdarzenia, o których dzisiaj też chcieliśmy troszeczkę powiedzieć. Dla nas najważniejsze z perspektywy tych kilku dni po ulewie jest to, że mieszkańcy zostali przez nas w bardzo dobry w mojej

0: w sposób zabezpieczeni z perspektywy spółek, z perspektywy pracy naszych pracowników służb różnej maści, aby doprowadzić te tereny, które zostały zalane i uległy pewnej degradacji, zostały doprowadzone do stanu przed ulewą, a może i nawet i lepiej, o których zaraz w szczegółach bardziej tutaj wypowie się, więcej powie pan prezes Radzikowski. Szanowni Państwo, byliśmy na miejscu te blisko 2 tygodnie temu, akurat właśnie w tym zestawieniu był i pan prezes, i pan prezydent, spotkać się z mieszkańcami. Faktycznie mówimy tutaj o rejonie ulicy Maruleskiej, ulicy Mileninnej i Wierzbowej. Tam faktycznie jest taki punkt, o którym też będziemy za chwilę tutaj szerzej mówić, miasta, który na pewno zasługuje na wzmożone działania w kierunku jakby udrożnienia tego całego systemu i aby do takich sytuacji oczywiście więcej nie dochodziło. Mieszkańcy wiele lat czekają na pewne działania i takie informacje też do nas spłynęły właśnie podczas między innymi tych spotkań. Byliśmy tak naprawdę i w sobotę, kiedy ten deszcz nastał, ale też i w poniedziałek, kiedy już było po ulewie i pierwsze te oględziny jakby po tej powodzi również tych oględzin dokonywaliśmy. Rozmawialiśmy z mieszkańcami. Mamy już pewien obraz sytuacji, mamy też już pewne działania, które już podjęliśmy, realizujemy i mamy nadzieję, że one w tej chwili w jakimś stopniu też ewentualnie zminimalizują zagrożenie przy kolejnych takich nawalnych deszczach i sytuacjach, które mogą się zdarzyć, ponieważ no, niespotykana ilość deszczu spadła nam te 2 tygodnie temu w Inowrocławiu, tak jak powiedziałem wcześniej, w większej części Polski tak naprawdę. No ale mamy tutaj pewne koncepcje do rozwiązania, mamy różnego rodzaju projekty, które o których za chwilę pan prezes Radzikowski również Państwu powie. Jesteśmy po tych spotkaniach z mieszkańcami, mamy jakby tutaj ustalone kolejne spotkanie, które ma też spowodować pewne wyjaśnienie sytuacji, ale też i no podjęcie konkretnych działań, aby to miejsce faktycznie nie było tak mocno zagrożone jak do tej pory. No tak jak powiedziałem, podejmujemy pewne działania, mamy pewne koncepcje, chcielibyśmy się z Państwem oczywiście też podzielić. Nie chcemy się tutaj absolutnie tłumaczyć, bo to nie jest miejsce, a chodzi bardziej o to, żeby właśnie przedstawić to, co jest w planach. To, co też było w planach, a nie zostało niestety zrealizowane. Ale nie będziemy patrzeć w przeszłość, chcemy patrzeć w przyszłość. Mamy tutaj pewną prezentację, o której też szerzej powie pan prezes Radzikowski.
1: Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, tak jak powiedział Pan... Oczywiście. Dziękuję. Tak powiedział Pan Prezydent, proszę Państwa, my nie szukamy winnych. My mówimy o tym, jakie mamy problemy i w jaki sposób najszybszy chcielibyśmy rozwiązać te problemy. Proszę Państwa, tak naprawdę ten deszcz nawalny, który przeszedł przez Inowrocław, może jeszcze dopowiem Państwu, że każdy z Państwa tą prezentację moją otrzyma. Nie ma problemu, my ją Państwu możemy przekazać. Pani Rzecznik na pewno ją przekaże. Także wszystkie te elementy tu zawarte Państwo otrzymacie. Proszę Państwa, ten deszcz nawalny, który tak naprawdę, mówiąc tak bajkowo, spadł z nieba, niestety przyprawił nam wiele, wiele problemów. Nam jako przedsiębiorstwu, ale przede wszystkim mieszkańcom. Proszę Państwa, chcielibyśmy zdiagnozować, co było tego przyczyną, jak również pokazać Państwu, jaki jest problem mieszkańców ulicy Milenijnej i ulicy Wierzbowej. Jest to ulica, która jest zlokalizowana w tak zwanym najniższym punkcie zaniżenia. Jeżeli patrzymy na deszcz, ten płynący drogą Maruleską, jak i Wierzbową i Milenijną, to patrzymy sobie w ten sposób, zobaczmy jedną rzecz. W górnej części macie Państwo rzędną wysokości ulicy Maruleskiej, mamy 97 metrów, ulicę Milenijną i Wierzbową to jest 88 i tutaj Wierzbowa 87. Czyli widzimy jedną rzecz, że całość wód opadowych, my nie mówimy tu o kanalizacji, mówimy to o wodzie opadowej, która płynie ulicą. To jest powierzchnia, która w jakiś sposób sobie przy takim deszczu nawalnym staje się rzeką. I niestety te dwie ulice są najbardziej narażone na wody opadowe. Jak Państwo widzicie, całość tego deszczu spływa w kierunku tych dwóch ulic. Proszę Państwa, nie ukrywajmy jednej rzeczy, że system kanalizacji zarówno deszczowej, jak i sanitarnej jest w tym obszarze przeciążony. To jest system, który był budowany w latach 50. i był przede wszystkim potrzebny dla osiedla Piastowskie. Nikt wtedy nie marzył o tym, że powstaną setki domów w okolicach tych osiedli, że ludzie będą chcieli się osiedlać, rozbudowywać i tak dalej. Niestety, w tych wcześniejszych latach miasto Inowrocław, podejmując uchwały o planach miejscowych, zapomniało o planach inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury technicznej. Ale nie chciałbym tu szukać winnych. Idziemy dalej, proszę Państwa. Kolejnym problemem, jaki dzisiaj jest, tak naprawdę to jest to, że kolektor, który odbiera wszystkie te wody, on odbiera nie tylko z ulicy Maruleskiej, ale to jest cały zespół ulic, takich jak Kątna, Lipowa, Wrzosowa, Konwaliowa. Tu długo by jeszcze o tym mówić. I to wszystko trafia do jednej zlewni, jednego jak gdyby przewodu. I proszę Państwa, idąc dalej, w jakiś sposób, jaka jest kwestia? Najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest kwestia przepustowości. Wiadomo, że z takiej powierzchni dużej szybnicy, jeżeli coś chcemy wtłoczyć w mniejszą, to się nie uda zmieścić w tak krótkim okresie, jeżeli mamy do czynienia z deszczem nawalnym, a wiecie Państwo, że ilość, która spadła tej wody, to była rzędu 75-100 metrów. Niespotykana nigdy u nas tak naprawdę w ostatnim okresie tak dużego deszczu. I to spowodowało właśnie przeciążenie tego układu kanalizacyjnego. Państwa, co jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego? Bo tutaj mieszkańcy tłumaczą to w ten sposób, że nieczyszczone studzienki, w jakiś sposób drenaże i tak dalej. Proszę Państwa, cały układ kanalizacyjny, mówimy o tej kanalizacji deszczowej, w drogach miejskich jest zlecany przez miasto na rzecz naszego przedsiębiorstwa i tu staramy się na bieżąco czyścić wszystkie te wpusty. Jest inny problem, że mamy też innych zarządców nieruchomości. Wiecie Państwo, ile jest obszarów wielkopowierzchniowych, tak? Dużych sklepów, marketów i tak dalej. My jako przedsiębiorstwo na początku tego roku zrobiliśmy takie spotkanie z wszystkimi zarządcami. Mówimy tu o KSM-ie, mówimy tu o różnych innych zarządcach dróg, jak również obiektów i prosiliśmy o jedną rzecz, żeby te studzienki były na bieżąco czyszczone. Jak wiecie Państwo, nie wszyscy do tego przyłożyli się w odpowiedni sposób. Tak miasto te kroki i tą rękawiczkę jak gdyby podjęło, tak pozostali, no niestety nie. Państwa, jak chcemy w jakiś sposób rozwiązać te wszystkie problemy związane z przyszłością? I jakie kroki będziemy starać się podejmować? Ja tu jeszcze wrócę do tak zwanych zaniedbań wynikających z rowu Maruleskiego. Państwa, miasto jest odwadniane tak naprawdę do rowu Rąbińskiego, tego w tej części Solankowej, ale większość miasta jest odwodniona do rowu Maruleskiego. I tak jak w części miejskiej ten rów jest na bieżąco czyszczony, udrażniany, tak niestety w części tej, przepraszam, gminnej, no niestety wygląda tak, jak Państwo to widzicie na tych wszystkich załączonych obrazkach, on nie jest po prostu drożny. Jeżeli przychodzi ta duża ilość deszczu, to odbiornik nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości wody przy takim stanie, jaki tutaj Państwo widzicie, pozarastane rowy, niedrożność tych rowów i tak dalej. Państwa, Pan Prezydent podjął szybkie działania związane z rozmowami z wójtem gminy Inowrocław. Pan wójt obiecał, że zleci spółce wodnej udrożnienie na jesień tych, jak gdyby, drożności tych przewodów tego rowu. Jednakże z panem prezydentem chcemy zorganizować takie spotkanie, jeszcze jedno z panem wójtem, żeby konkretnie z datami, żebyśmy mogli wiedzieć, kiedy te działania będą podejmowane. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że również kanalizacja, ta ogólnospławna tak naprawdę, wpływa do Inowrocławia z gminy Inowrocław. I my tak naprawdę musimy podjąć sobie pewne wyzwania, czy jesteśmy w stanie jeszcze dalej odbierać kanalizację i deszczówkę łącznie z gminy, jeżeli gmina nie będzie chciała wspomóc nas w udrożnieniu tego odbiornika, czyli rowu Maruleckiego. Państwa, jaka jest kwestia wód opadowych i lat wcześniejszych? Pamiętacie Państwo, że się dużo dyskutuje, że Bydgoszcz z tym sobie poradziła, dostała środki zewnętrzne na modernizację systemu deszczówki, na retencję, Toruń. Państwa, w latach 2021-2022 rzeczywiście były takie programy, które dotyczyły odwodnień i retencji miast. Jednakże nasze miasto niestety nie skorzystały z tego projektu i żadna złotówka do tego systemu niestety nie trafiła. Państwa, ja już nie chciałbym tutaj się rozwodzić na temat wód opadowych, retencji, przyłączonych obiektów w postaci dachów, całej reszty naszej kanalizacji, jak również o tym, że istnieje wiele terenów wielkopowierzchniowych, gdzie ilość wód jest bardzo duża. Ale my jako miasto będziemy chcieli zachęcać bardzo mocno, żeby mieszkańcy również też włączyli się przy pomocy systemu dotacyjnego poprzez małą retencję, czyli wody deszczowe, żeby również były zagospodarowywane na swoim terenie działki, podlewanie, cała reszta. Tu widzą Państwo na niektórych slajdach, jak wyglądają studzienki, obiektach niebędących własnością miasta, jak również po prawej stronie, co my z tych studzienek wydobywamy, proszę Państwa. Problem polega na tym i on się obnażył bardzo mocno na ulicy właśnie Maruleckiej w trakcie tego deszczu nawalnego, gdzie wydobywaliśmy co z kanalizacji? Pampersy, ręczniki papierowe. Coś, co nie powinno nigdy trafiać do kanalizacji.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Dlaczego podczas intensywnych opadów część Inowrocławia jest zalewana? O przyczynach problemu przeciążonej kanalizacji i możliwych rozwiązaniach mówią prezydent Arkadiusz Fajok oraz prezes PWiK Janusz Radzikowski. Posłuchajcie sami.
1: I proszę Państwa, idąc dalej, w jakiś sposób, jaka jest kwestia? Najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest kwestia przepustowości. Wiadomo, że z takiej powierzchni dużej średnicy, jeżeli coś chcemy wtłoczyć w mniejszą, to się nie uda zmieścić w tak krótkim okresie, jeżeli mamy do czynienia z deszczem nawalnym, a wiecie Państwo, że ilość, która spadła tej wody, to była rzędu 75-100 metrów. Nie spotykana nigdy u nas tak naprawdę w ostatnim okresie tak dużego deszczu. I to spowodowało właśnie przeciążenie tego układu kanalizacyjnego. Państwa, co jest tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego, bo tutaj mieszkańcy tłumaczą to w ten sposób, że nieczyszczone studzienki, w jakiś sposób drenaże i tak dalej. Proszę Państwa, cały układ kanalizacyjny, mówimy o tej kanalizacji deszczowej, w drogach miejskich jest zlecany przez miasto na rzecz naszego przedsiębiorstwa i tu staramy się na bieżąco czyścić wszystkie te wpusty. Jest inny problem, że mamy też innych zarządców nieruchomości. Wiecie Państwo, ile jest obszarów wielkopowierzchniowych, tak? Dużych sklepów, marketów i tak dalej. My jako przedsiębiorstwo na początku tego roku zrobiliśmy takie spotkanie z wszystkimi zarządcami. Mówimy tu o KSM-ie, mówimy tu o różnych innych zarządcach dróg, jak również obiektów i prosiliśmy o jedną rzecz, żeby te studzienki były na bieżąco czyszczone. Jak wiecie Państwo, nie wszyscy do tego przyłożyli się w odpowiedni sposób. Tak miasto te kroki i tą rękawiczkę jak gdyby podjęło, tak pozostali, no niestety nie. Państwa, jak chcemy w jakiś sposób rozwiązać te wszystkie problemy związane z przyszłością? I jakie kroki będziemy starać się podejmować? Ja tu jeszcze wrócę do tak zwanych zaniedbań wynikających z rowu Maruleckiego. Państwa, miasto jest odwadniane tak naprawdę do rowu Rąbińskiego, tego w tej części Solankowej, ale większość miasta jest odwodniona do rowu Maruleckiego. I tak jak w części miejskiej ten rów jest na bieżąco czyszczony, udrażniany, Tak, niestety w części tej, przepraszam, gminnej, no niestety wygląda tak, jak Państwo to widzicie na tych wszystkich załączonych obrazkach, on nie jest po prostu drożny. Jeżeli przychodzi ta duża ilość deszczu, to odbiornik nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości wody przy takim stanie, jaki tutaj Państwo widzicie, pozarastane rowy, niedorożność tych rowów i tak dalej. Państwa, Pan Prezydent podjął szybkie działania związane z rozmowami z wójtem gminy Wrocław. Pan wójt obiecał, że zleci spółce wodnej udrożnienie na jesień tych, jak gdyby, drożności tych przewodów tego rowu. Jednakże z panem prezydentem chcemy zorganizować takie spotkanie, jeszcze jedno z panem wójtem, żeby konkretnie z datami, żebyśmy mogli wiedzieć, kiedy te działania będą podejmowane. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że również kanalizacja, ta ogólnospławna tak naprawdę, wpływa do Inowrocławia z gminy Inowrocław. I my tak naprawdę musimy podjąć sobie pewne wyzwania, czy jesteśmy w stanie jeszcze dalej odbierać kanalizację i deszczówkę łącznie z gminy, jeżeli gmina nie będzie chciała wspomóc nas w udrożnieniu tego odbiornika, czyli rowu maruleskiego. Państwa, jaka jest kwestia wód opadowych i lat wsteczniejszych? Pamiętacie Państwo, co się dużo dyskutuje, że Bydgoszcz z tym sobie poradziła, dostała środki zewnętrzne na modernizację systemu deszczówki, na retencję, Toruń. Państwa, w latach 2021-2022 rzeczywiście były takie programy, które dotyczyły odwodnień i retencji miast. Jednakże nasze miasto niestety nie skorzystały z tego projektu i żadna złotówka do tego systemu niestety nie trafiła. Państwa, ja już nie chciałbym tutaj się rozwodzić na temat wód opadowych, retencji, przyłączonych obiektów w postaci dachów, całej reszty naszej kanalizacji, jak również o tym, że istnieje wiele terenów wielkopowierzchniowych, gdzie ilość wód jest bardzo duża. Ale my jako miasto będziemy chcieli zachęcać bardzo mocno, żeby mieszkańcy również też włączyli się przy pomocy systemu dotacyjnego poprzez małą retencję, czyli wody deszczowe, żeby również były zagospodarowywane na swoim terenie działki, podlewanie, cała reszta. Tu widzą Państwo na niektórych slajdach, jak wyglądają studzienki, obiektach niebędących własnością miasta, jak również po prawej stronie, co my z tych studzienek wydobywamy. Proszę Państwa, problem polega na tym i on się obnażył bardzo mocno na ulicy właśnie Maruleskiej w trakcie tego deszczu nawalnego, gdzie wydobywaliśmy co z kanalizacji? Pampersy, ręczniki papierowe, coś, co nie powinno nigdy trafiać do kanalizacji. Tu właśnie tutaj proszę Państwa, jako tutaj media, żebyście również zaangażowali się w taką akcję dla mieszkańców, żeby nie traktowali naszej kanalizacji jak śmietnika, do którego trafia wszystko. I teraz jakie działania chcemy podjąć? Proszę Państwa, od wielu lat przedsiębiorstwo posiadało dokumentację na temat wykorzystania przepompowni na ulicy Krzywoustego, to jest przy budynku KSM-u, żeby łatwiej to zorganizować przestrzennie. Tam jest stara przepompownia PWiK. Tam są potężne zbiorniki Inhofa stare, które tak naprawdę na to PWiK przygotowało dokumentację, ogłosiło przetarg, ale wykonało tylko częściowo to zadanie, ponieważ nigdy nie miało środków. Wychodząc naprzeciw, i to nie po tym deszczu nawalnym, proszę Państwa, tylko już dużo, dużo wcześniej, ogłosiliśmy przetarg na przebudowę tej przepompowni, aby te duże zbiorniki wykorzystać w ramach retencji. O co nam chodzi? Chodzi nam o to, że w przypadku deszczu nawalnego, żeby część tej kanalizacji i deszczówki trafiła do tych zbiorników, została czasowo jak gdyby przechowana, i po deszczu nawalnym dopiero zrzucona do kanalizacji, żeby ona dodatkowo nie obciążała systemu. Ten przetarg jest rozstrzygnięty, firma rozpoczęła już częściowo pracę, ma być zakończony tak naprawdę do końca listopada i to będzie jak gdyby część tej retencji, jaką w mieście wdrożymy, która nigdy wcześniej nie była realizowana. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to jest to, tu już przechodzę dalej, kwestia ulicy Jesionowej. W ulicy Jesionowej, proszę Państwa, jest przewężenie na głównym naszym rurociągu kanalizacyjnym, które w jakiś sposób zmniejsza przepustowość. To też kwestia nie 100 tysięcy złotych, a tu już wchodzi kwestia milionów złotych, tak, na tą realizację. Podjęliśmy takie działania, żeby ogłosić przetarg, on już jest rozstrzygnięty na dzień dzisiejszy, na udrożnienie tych odcinków w trzech ulicach, tak naprawdę chodzi o ulicę Jesionową, Trójską, żebyśmy mogli mieć pełną przepustowość kanału, a nie, że jest 800, 400, 800, tak? Czyli jest blokada. Myślę, że to tak zwane udrożnienie tego w tej przepustowości poprzez nie wykopanie nowej kanalizacji, tylko udrożnienie, wstawienie do środka rękawa, takiego nadmuchiwanego, uszczelnienie, również spowoduje działania, które poprawią ten spływ wody w trakcie deszczu.
0: A jaka jest przyczyna tego przewężenia?
1: Od wielu lat, panie prezydencie, ta kanalizacja była w części zasypana betonem, jednakże przedsiębiorstwo nigdy nie miało na to środków. Państwa, i teraz przechodzimy do ulicy Wierzbowej i Milenijnej, o której powiedział pan prezydent. Proszę Państwa, i w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek pan prezydent był tam na miejscu, my też jako służby byliśmy tam na miejscu. Obiecaliśmy mieszkańcom pomóc, bo my, tak jak ktoś mówił nam, że my się nie spotykamy, nie rozmawiamy. Proszę Państwa, i w niedzielę, i w poniedziałek rano od razu pan prezydent wraz z wszystkimi służbami był tam na miejscu. Podjęliśmy działania, które przede wszystkim tak, doprowadziły do oczyszczenia tej ulicy. Zebraliśmy tą warstwą wierzchnię na wierzchni, jako przedsiębiorstwo, tak? Następnie udrożniliśmy tak zwany kanał boczny ulicy Wierzbowej. Niestety w ulicy Milenijnej nie można tego zrobić, ponieważ ona jest zabudowana od płotu do płotu, jest już utwardzona. I jak wiecie Państwo, są to drogi, które są na dzień dzisiejszy w jakiś sposób ślepymi drogami, czyli donikąd. Od Marulewskiej wjeżdżamy w Milenijną, od Marulewskiej wjeżdżamy w Wierzbową, dalej nic. Ale, proszę Państwa, tutaj będąc na miejscu, tak naprawdę powiem wprost. Zweryfikowaliśmy cały ten obszar i tam istnieje infrastruktura miejska, która przez wielu lat została wydzierżawiona na rzecz jakiegoś podmiotu. Dzisiaj pan prezydent Łebski podjął już działania w tym kierunku, żebyśmy udrożnili połączenie ulicy Wierzbowej, może i Milenijnej, jeżeli się uda, z tym stawem retencyjnym i następnie spuścili tą wodę opadową do naszej kanalizacji i w ten sposób częściowo również odwodni w przypadku deszczu nawalnego ten spływ powierzchniowy wody po ulicy. Proszę Państwa, idąc dalej, w jakiś sposób nie chciałbym tutaj Państwa, bo otrzymacie to wszystko od nas tutaj, jakie działania były podejmowane, co robimy i tak dalej. Tutaj już były takie głosy, proszę Państwa, jak pomagamy mieszkańcom. Pan prezydent niezwłocznie skontaktował się ze służbami związanymi z deratyzacją. Zostały zlecone deratyzacja, panie prezydencie, pan prezydent Łebski akurat się tym zajmował. Jak również, proszę Państwa, było wiele głosów takich, że my jako PWiK, nie wiem, nie pomagamy i tak dalej. Ja mówię wprost, proszę się udać do mieszkańców na tę ulicę, spytać się, jaka była natychmiastowa pomoc dni następne z naszego przedsiębiorstwa. My jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, u niektórych z mieszkańców na ogródkach również staramy się im pomóc, nasze służby, żeby to sprzątnąć. Reagujemy na każdy głos i ten krytyczny, i ten pomocowy, żeby tych mieszkańców w tym problemie wspomóc i jako przedsiębiorstwo, żebyśmy ten temat szybko rozwiązali. Ja nie chciałbym się tu rozwodzić na temat w jaki sposób do przyszłości związanych z wodami opadowymi, bo taką konferencję odrębną postaram się z Państwem zrobić, które mówię o mikroretencji. Ja bym chciał tylko Państwa w jakiś sposób prosić, żebyście Wy jako media również, a jesteście siłą przekazu, może dzięki nawet dzisiejszemu apelowi, Państwa, niech do tej kanalizacji trafia wszystko, co jest z nią związane, a nie trafia to, co jest śmietnikiem. bo to naprawdę strasznie nie udrażnia, wręcz zapycha naszą kanalizację. A co wydobywamy z tej kanalizacji, to jak tu Państwo na tych załączonych obrazkach widzicie, to do tego wszystkiego trafia. Proszę Państwa, nie będę się dalej w jakiś sposób rozwodził, ale chciałbym jeszcze do jednej kwestii podejść. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że śmierdzi, przepraszam bardzo, na Rąbinie, w oczyszczalni się i tak dalej. Państwo, okazała się zupełnie inna sytuacja. Rolnicy też chcą pracować, też nawożą swoje pola obornikiem. Państwa, dzisiaj specjalnie o godzinie 5, 6, 8 pojechałem na oczyszczalnię ścieków. Okazało się, że ten obornik już jest dawno teraz przeorany, nie ma tego zapachu. Ale jeżeli Państwo byście chcieli po konferencji, zapraszam Państwa na oczyszczalnię ścieków, bo jeżeli Państwo nie byliście, serdecznie możemy tam pojechać. Na bieżąco zobaczycie, jak to funkcjonuje i czy rzeczywiście te zapachy z naszej oczyszczalni. Oczywiście oczyszczalnia nie pachnie, tak? Bo to jest element oczyszczania ścieków, ale na pewno nie jest elementem uciążliwości. Jeżeli są pytania do pana prezydenta czy do mnie, to proszę kierować ich wprost. Postaram się, jeżeli będę miał taką wiedzę, od państwa na niej odpowiedzieć.
4: Jeżeli nie ma pytań, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo w takim razie.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Pracę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

Wychodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
3: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla Was. Opoka, siema, hej.

Odtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza Tobą Nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Liwka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza Tobą Nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz. We'll be right back.

Send me your love, Gromi Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic, Becky G, Sorry Papi teraz.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

0: Don't Hurt Me w Melo Radio, to David Guetta and Marie w przed 11 w weekendowym Melo, chciałem powiedzieć. A o 11 mamy dla was kolejną porcję potężnych, gorących numerów. Zaczniemy tym hitem.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs.

0: to promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: Po reklamie.
8: A jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel, Dub Dogs dla was?

Take Me Back, Kygo i Mac McNown w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 11:00. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20:00 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Recap, Skytek, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy.

Zapachniało wakacjami, co? No i dobrze, że takie zapachy się unoszą dookoła. Niech wakacje będą z wami. To był piękny czas, a numer, który przed chwilą pojawił się na antenie World Away od Griffin Bond i Ines, to właśnie numer wakacyjny. Endless Summer, za chwilę.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
6: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
7: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
6: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
7: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
6: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
7: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
6: Zadzwoń 570 771 571.
7: Zadbaj z nami o swoje auto.
8: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.
11: Słuchaj na 98.1 FM.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez sprzed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słuchać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmello, Illinium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Plistel, Rosie, ale Farmen, you know us, w Melo Radio, prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt. No, to zaraz wracamy.

0: Reklama. Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
3: Trzydzieści uciśnięć, dwa wdechy, to tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo, mam coś dla was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema. Melody.

Z Odry pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Melo Radio. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

chłodniutko dzisiaj w nocy, na południu nawet 5 stopni będą pokazywały termometry, więc grzejcie się póki możecie, polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Eli Oaks, Reasons w Meloradiu, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.

Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie. Melo Radio, Inowrocław.

No odrobinę za szybki numer, odrobinę za szybki, choć naprawdę genialny. Summer's Back, A-Log i Jess Glynn. A mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy. No a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał. Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Ride It, Regard w Melo Radio, prawie 13:00, tu weekend w Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem. Najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej tylko dla was, tylko w Melo Radio. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bampa w Meloradiu. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rzeźko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla Was teraz.

0: brzmi jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek. I numer Heaven i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: podcasty w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie.

Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Melo Weekendzie Melo Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break, jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach, w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self Award dla Was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14. Po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy
0: Sorry Papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topic Becky G, punktualnie o 14.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary towe lub medyczne, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

Weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie opoka w studiu Melo Radia. Leci do was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy Was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla Was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj Wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytek. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo nie jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka. W Melo Radio prawie 14.30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was, Fate.

0: Ależ klasyk, Darrow D. Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę i do jutra o pokaz strzała.

0: Dawkę, kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: O reklamie.
4: Oj, się będzie działo w tej godzinie 15 już na zegarkach. Dracula na początek, za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary-mary. To Abracadabra za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

No z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota, 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam wiecie, kawy i te inne. Także 200 już w poniedziałek mogą być wasze, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

dosadne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: kawałek do reklamy.
1: Mocny numer, idealny na before przed dobrym melo. Sokół Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy za nami, a za chwilę powiem wam o tym, że trzeba uważać na to, co się połyka. Naprawdę. Zagra ten też If Only You, to już za moment. Zostańcie z melo.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.

Ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Owys Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Głośniki rozkręcone na full, otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Meloradio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał. Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, PZ i For Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradio.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
6: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
5: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
7: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
5: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy
0: po reklamie.

Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kajgo w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A Kasper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus. No i nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z czerwonego dywanu. No i tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

to Neptunika, to Melo Radio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest before przed dobrym Melo. No a skoro to before, to już za chwilę u nas Magic System.

0: Select.
1: Autopromocja. They want that. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach. No i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, i tak dalej. No i jest ciąg dalszy, no bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił. No zobaczymy, jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kepsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bibi Rexa i David Guetta to Melo Radio.

0: Evacuated Dance Floor w Mello jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę to raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. No to jest Before oczywiście przed dobrym Mello. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na VisionExpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie. Meloradio Inno Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
8: Aby to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. John Summit, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z oldziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda. No i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave, Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna z lodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radnośnie mówi, jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę Two Colors.

promocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Sprawdzamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
1: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją

0: kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulacje

0: Co Natalia Nykieli, Error, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć, no i to głosówka od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony, a druga nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj, może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
2: A już o 18 zagramy
1: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
6: 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. To kto pobawi się ze mną w Podejmij Wyzwanie? 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczek, witajcie.

0: Wyzwanie. Magnetic za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko Kuba.
1: Cześć wszystkim.
0: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
0: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
1: Jestem w pełni gotowy.
0: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki, no i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
1: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
0: Kuba,
1: popcorn.
0: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos. Jesteś w dubbingu.
1: Dobra. Okej. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
0: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
1: Sam nie wiem.
0: Okej, okay. Taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skieto od Meloradio.
1: Jakiś czarny charakter może.
0: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
1: A ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
0: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
1: Jeszcze raz, kto będzie?
0: Wise i Tom Gregory.
1: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
0: No to gramy. Podejmij wyzwanie.

Maja, maj, tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18, a internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
3: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie.

Brysko i odbicie. Tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał do was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
0: Po reklamie.
3: No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It na początek 19:00. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Lips, Bezos i For Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii, Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

Monelki i Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo, to 27 minut po 19 i Biwaru przed dobrym melo, a za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspirujcie

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ teraz będę miał do was gorący kawałek idealny na before przed dobrym Melo. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harper i Satisfy You. To jest ten numer, pod którym jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę niezła podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger. Przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo. Ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!

0: Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era! Zapraszam od 10 do Melo.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.

with Rehab. The Cyberpunk Track of the Week.

0: Konkasywne radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Pana deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

extension of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe